Słuchajcie tej pierwszej naszej lastyłoczki lemkijskiego Narodowego Radia LEM FM

0: Tot program powtarzamy.
1: Nowiny Radia Lem FM.
2: Jest poniedziałek, 4 maja 2026 roku, a na nowiny Radia Lem FM prosit Olena Stefanowska. Sejm Polskiej Republiki schwalił nowelizację zakonu o nacjonalnych i etnicznych mniejszościach i regionalnym języku, co nadaje greckiej społeczności żyjącej w Polsce status nacjonalnej mniejszości. Grecka mniejszość zyska tłumaczeńczoma możliwość chosnować imena i nazwiska zgodnie z językową tradycją tej społeczności, prawo do nauki języka mniejszości, ta do organizowania szkolnictwa, w ramach którego język i grecka kultura mogą stanowić przedmiot wczenia. Kiedy nowelizacja będzie przyjęta Senatem i podpisana prezydentem, Greko będą 10. nacjonalną mniejszością w Polsce, uznaną mniejszościowym zakonem. Podle danych z pośredniego powszechnego spisowania żyje ich w Polsce blisko 5,5 tysiąca, z czego ponad 3 tysiące chosnuje grecki język w domaśnych kontaktach. Jak informował burgomajster Krynicy Piotr Ryba, w związku z zawieszeniem autobusowych kursów firmą Rafatex na terenie gminy Krynica, od dnes 4 maja dowozy do Krynicy będą realizowane gminną bezpłatną kurortną komunikacją i za opłatą firmą za poprawdzie z piłka z OO. W ramach bezpłatnej kurortnej komunikacji wvedena były 2 noworaneczni kursy z Muszynko przez Tylicz do Krynicy o 5.25 i 6.30, co zastupla to tepericzni pouczenia Rafatex. Gnestialność zaczyna też nowa perewozowa firma za poprawdzie z piłka z OO, co będzie realizowała płatne pouczenia na podobnych pryncypach jak pierwszy Rafatex. Aktualne rozkłady ISTO są dostępne na autobusowych przystankach. Na polskim wydawniczym rynku jawiła się bardzo ciekawa publikacja rosyjskiego pisatela z ruskiego korestura Iwana Bedieszy. Jak podało wydawnictwo HArt, w przedprodaży na ich sajcie dostępna jest książka Idło, jedzenie Iwana Bedieszy w tłumaczeniu Magdaleny Bostrzak i Olgi Stawińskiej na polski język. To 6 opowiadań o wszelijakich ujawlenych formach sprotywlania się w obrakowaniu realności. To, co skłania do uniformizacji, pilnuje obyczajowych norm i lisza poczucia zmarnowanego czasu. Świt obzyrany z perspektywy żytela ruskiego korestura, centra rosyjskiej społeczności w serbskiej Wojwodyni. Rukopis był napisany po rosyjsku, pak książka była przewodzona i peczatana w słowackim języku. W 2019 roku otrzymała najważniejszą słowacką literaturną nagrodę w obszarze prozy – Anna Soft Litera. Iwan Bedieszy to wydatny rosyjski prozaik i poeta z ruskiego korestura. Okrem innego był wyróżniony i premią Aleksandra Duchnowicza za rosyjską literaturę. Publiczna biblioteka w rejonie Wesoła, stolicznego miasta Warszawa, prosi do uczesty w sąsiedzkiej inicjatywie z nazwą Włożyłamy sztuku, którą mamy w Wesołowie. To cykl warsztatów dla dorosłych inspirowanych sztuką Jurija Nowosilskiego. Osnową będą motywy koloru i formy prysutne w polichromiach i elementach w ostroju kostyła w Wesołowie. Podczas sztotyżniowych stricz uczestnika będą się prezerati tym formam i przybułati perenosyty ich na połotno. Pak osieniu odpuda się pokaz prac uczestników projektu. Warsztaty startują w najbliższą seredu 6 maja. Pak będą prochodzyty każdą seredu aż do kińcia czerwca junia. Zaniecia są bezpłatne i nie trzeba mieć doświadczenia. Trzeba lim się pierwsze zapisać, za to, że jest limit dostępnych miejsc. Trybnici o inicjatywie znajdują się na facebookowym sajcie podziei, na profili publicznej biblioteki w rejonie Wesoła, stolicznego miasta Warszawa.
1: To były nowiny Radia Lem FM.
3: LEM FM na żywo.

0: Ustawa z dnia 6 sicznia 2005 roku pro nacjonalny i etniczny mężczyzny i pro regionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mężczyznowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzn, mają prawo do posługowania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzn, głównie do rejestracji w aktach cywilnego uriadu i dokumentach tożsamości.
3: Prenależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługowania się mężczyznowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczyznowym języku.
0: Pomieszczania w mężczyznowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczyznowego języka albo w mężczyznowym języku.
3: Przed organami gminy, popry uriadowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn mogą być stosowane popry
4: uriadowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów,
1: nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świta, wieczerą.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątnicy
0: w roboczy dzień.
2: Na program Trzy świty prosit dnes Demko Trochanowski.
3: Witam krasnie, drogi radio słuchaczy, z tej strony Demko Trochanowski, Radio LEM FM i Trzy świty w poniedziałek 4 dnia maja 2026 roku. Zastanowiłem się, nie, 4 maja mamy dnes, no faktycznie. To czas lety, za to tak je musił jeszcze chwilku przystanuty się i się zadumaty. Witam kraśni, budu z wami w trzech świtach do 9 godziny dnes w wieczornym bloku wysyłania Radia LEM FM na żywo z warszawskiego studia toho, że radia i pak po 9 godziny budu jeszcze z wami zas w programie Słowicia. No tak wygląda dzisiejszy program wysyłania naszego radia. Za to, żeby już nie marnować czasu na to wszystko organizacyjno-techniczno inne sprawy, zaczniemy od muzyki. Tak i pójdziemy sobie z programu. Trzy świty.

A ja wam tak przypomnę, że czujemy się czepter cochodnia maja 2023 roku, który już nam pomaleńko mynia 124 dzień tego roku. To dzisiejszy poniedziałek w 2023 roku by się dojął to gregoriańskim kalendarium do końca roku. W tymże kalendarium zostaje 241 dni, a w juliańskim dnes mamy 21 dzień jeszcze kwietnia. Aprila świadkują za zachodnim stylem Antonina Gregory i Tekle, a za zachodnim, a teper bude schidni, Aleksandry, Aleksy i Filipija. Co jeszcze świadkuje do świti dnes w Chinach, den młodeży, w Niderlandach, den pamięta żerdwojn, Japonia świadkuje den zelenosty, a okrem toho jest taki międzynarodny praznik, pełno ste dade czuli, bo on im wse głosno międzynarodny den pożarników i totiż moż powiedzieć, i w Polsce to totiż świadkowane świato, zresztą się mi zdaje, że od eksoho czasu to takie drżawne świato na takim, bym powiedział, drżawnym rywny wse są to parady i inczy i inczy torżestwa. Co jeszcze? W Tonga dnes świadkują urodziny kniazia, w Zambii den pracy, świato pracy. Co jeszcze? A Latwia jeszcze dnes ważny praznik swi świadkuje z 1900, na pamięć 1990 roku, kiedy to ta država ogłosiła niezależność od sowieckiego Sojuza. To trzy державы, Литва, Латвия и Эстония, были тема першим, а котры, як уж падал Советский Союз, решили быть сам. Вдаз година 8, 18 уж минула, и запрошу вас на музыку.

A my wracamy do studia Radio LMFM na żywo i za to i ostajemy przy dacie 4 maja, to się podjęło w historii, zacznę 1814 roku, kiedy to na Austrii Elba przypłynął szów z Napoleonem Bonaparte skazanym. Jak wiadomo, choć pierwsze trzeba powiedzieć, że musieli przewoło zawojował pił Europa. 1738 rok dziacze kultury i przyjateli wykupili z niewoli ukraińskiego poetu Tarasa Szewczenko, który był poniewolony. 1878 rok budili oper Thomas Alva Edison pierwszy raz demonstrował wynajdeny sobą fonograf, takie grać jako tre dołgo rok. Moż powisty było bars prestiżnym w Veloch Chyrzech. 1904 rok teper. Amerykanie zaczęli, można powiedzieć, na nowo budować Panamski kanał. To znaczy to zaczęli kontynuować, co prorwali Francuzy w 1889 roku. Zaczęła się budowa, a Zjednoczone Stany Ameryki otrzymali to tu zonę Panamskiego kanału PIT swoją własność. 1904 rok też. W Anglii Henry Royce i Charles Rolls zaczęli tworzyć auta pod nazwą Rolls Royce. 1932 rok był skazany na 11 roków poniewolenia za podatki Al Capone i był przewieziony do tiurma, federalnej tiurmy w Atlantii. Tu ciekawe, to doznana historia, że nie był za gorsze prowiny skazany, lem za podatkę, lem to powieło się dowesty tak prowiny Al Capone. 1953 rok Ernest Hemingway dostał nagrodę rodu Pulitzera za nowelu Starec i More. To kiedy my już przy nagrodach, 1959 rok były rozdane pierwsze nagrody Grammy. 1989 rok Margaret Thatcher zostaje pierwszą premierką Wielkiej Brytanii i pierwszą żeną na tej funkcji. Idziemy już do, przybliżamy się do bliższych nam roku, już teraz bardziej, bo staram się to chronologiczno i ty za to 1986 rok. Zona ewakuacji dookoła Czarnobyla była zbliżona do 30 km, to znaczy już zaczęli się i tam zdohadłaty, że to nie takie o nyczne znaczucze, to już też taką chyba ciła Europa znała o tym, że wybuchła elektrownia. 1988 rok, tu już ostajuczy jeszcze w Sowieckim Sojuzie, firma PepsiCo była pierwszą zachodnią firmą, która wykupiła reklamu w sowieckiej telewizji. To jeszcze to już najbliżej z tych wszystkich, co im przyrychtował, riczny 2000 rok, wirus komputerowy I love you w przeciągu jednego dnia tak się rozprostranił po całym świecie, że zainfekował 10% komputerów, które na tamtot czas mali przystęp do internetu i kto się obrachował, że różnego roda finansowe straty to było 5,5 miliarda dolarów. 29 minut do 9 godziny, a ja was zaproszę na muzykę.

jeszcze radny z Zaran. LEM FM. Słuchaj, передавай другим. LEM FM.

No i my wertamy te perdorycznicy związanych z rosyjskim obszerią. Zacznę od tych, co w sobotu. W sobotu minęła rocznica narodzenia z 1867 roku Jurija Lajo. Jaki urodził się w 1867 roku w Wysznym Słodniku. To polityk, senator za pierwszej Czechosłowackiej Republiki, wybrany za Żupu, za Koszycku Żupu i Podkarpacką Ruś, był jedną kadencję. Tam wiódł różne delegacje, organizował też polityczne, cydek, gazdilskie, kulturalne obszczestwa. I był właścicielem w Swydniku typografii, drukarni. Tam też wydawał swoje i inne publikacje w mer w 1929 roku w Swydniku. Tam też jest pochowany, a w 2014 roku w czas drugiego Festiwalu Kultury Rusyni w Słowacji była odkryta propamiętna tablica w Swydniku na cześć Jurija Lajo. Z wczorajszych rocznic 1908 rok to data narodzenia Andrija Kalina, to znany z Podkarpackiej Rusy, rusyński pripowitkar, autor książek, dwóch wydanych już po II światowej wojnie, Zakarpacka Kask i Dido, Wse Wido, tiż drugi, w mer w 1989 roku. Z wczorajszym datą tiż związana sławna persona w współczesnym rosyjskim ruchu. Urodził się w 1933 roku Jurij Pańko, to rosyjski filolog, slawista, leksykograf, autor współczesnego słowacko-rosyjskiego słownika. Urodził się w Rokotowie przy Humennie. Był też, wykładał też na Przeszywskim Uniwersytecie w Instytucie Rosyjskiego Języka i Kultury w mer 22 czerwca, junia 2017 roku. Pochowany jest w seli Oriabyna koło Staroj, Lubowni. I dneśnie jeszcze licznici 1764 rok, to data narodzenia Petra Lodija, prawnika, filozofa i pedagoga. Był profesorem na Petrohradzkim Uniwersytecie, a studiował też w wieloch misjach. Był też dekanom wydziału filozoficznego wydziału w Lwowie. Był też profesorem matematyki na Jagiellońskim Uniwersytecie na początku XX stulecia. Pak już swoją karierę kontynuował w Petrohradzie. Napisał wiele prac z filozofii i z logiki, przekładał z łacińskiego języka na niemiecki i inny język. Zresztą jego kariera była dość wydatna. Okrem tego był autorem wieloch oryginalnych filozoficznych prac. I w mer Petrologii 1829 roku w Petrohradzie. Dzisiejsza data to 1802 rok, data narodzenia Jurija Benelina. To taki też naukowiec, ale bardzo slawista, rusycysta i bolgarysta. Zresztą trzeba powiedzieć, że to jeden z osnovateli współczesnej slawistyki, może tak powiedzieć, a wrodył się w Tybawi, to w Podkarpacka Ruś. 1909 rok i to poslednia z dneśnich ricznic. Petro Lintur wrodził się, to pedagog, folklorysta i literaturoznawca, skończył gimnazjum w Mukaczowie.
PAK Uniwersytet w Pradzi i w Słowiańską filologię studiował w Belgradzie. Już po II światowej wojnie nazbierał i wydał ciu plejadu podkarpackich autorów, jak idę o opowiadania, zresztą wydał antologię balad i opowiadań podkarpackiej Rusy, choć trzeba powiedzieć, że większa część z nim zobranych tych opowiadań, balad i różnych innych zapisów po rosyjsku do dnes nie była publikowana, a w Mer Petrolintur w 1969 roku w Użhorodzie. I to była poslednia rocznica, jaką na dnes je zrychtował, no to teper zaproszę was na dajaku muzyku, jaglem technika mi pomoże, a dumam, że już pomoże. Zapraszam.

My z wami, wy z nami. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

tak i wracamy do studia i te per chwila na chwilu, za to idą od razu do Gorlic, 19 gradusów w tym momencie. Najbliższe godziny nam przynesą lekkie ochłodzenie, ale to już nie to to ochłodzenie, jak pewnie pamiętacie w minułym tygodniu, bo temperatura będzie padała do 11, do 13. A słuchajcie, zaraz w Gorlicach 26 gradusów, w środę 24. Ono się będzie tak zmniejszało w czwartek 22, w piątek 19 i w piątek też trzeba się spodziewać, że może dakus polaty. Co w Polkowicach 19 gradusów, w tym momencie najbliższe dni też ciepłe, ale to inaczej może kusićka pokropity. Zaraz do

0: 21 bude w czetwer i w piatnyciu, bo ciż predybilsze chmar i czasom da jak perechidno doszczy. W Mukaczowie na Pietykarpackiej Rusy 17 gradustiw aktualno, zaran, słuchajcie, duże sącia i aż 29 gradustiw, w sredu 27, kusja ochłody z czetwer 21 i mosz się spodity, że budut peruny triskaty i prydut buri, a w piatnyciu 23 gradusy i duże mniejsze sącia i duże bilsze doszczu. W Komoloszczy na piwniczno-schidnich Madiarach 17 gradusy w tym momencie zaran duże sącia do 27, w sredu 25 daku schłodniejsze, w czetwery w piatnyciu, bo 21-22 gradusy i tisza może spodzity, że zahermit. 19 gradusów w ruskim Karesturi w Wojwodini, najbliższe dwa dni tisz, bardzo horiacze, zaraz do 29, sredo do 27, w czetwerdaku schłodniejsze 23 i czysto chłodniejsze w piatniciu do 20, bo prydut doszczy. Tak wygląda temperatura i prognoza chwili na najbliższych paru dni w różnych miejscach świata, gdzie prożyła jutro synę. A ja smotrzę, ostało niecałych 5 minut do 9 godziny, za to pomaleńkę się budu z wami. Budu się z wami praszczał, dziękujący za to wieczór w programie Trzy Świty, ale to ja jeszcze robotę nie kończę, ponieważ po 9 godziny stritymy się w programie Słowa Wycia. Nasze budy o języku i na językach. Nasz to już teper kraśni, ale to bars kraśni. Was wszystkich proszę. Trzymajcie się, besidłał Demko Trochanowski.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy. Trzy świty wieczorem.
2: Jeden,
0: dwa,
3: trzy.
0: Na trzy głosy
2: w radiu
3: LEM FM.
0: Trzy świty
2: od poniedziałku do piątku
3: w roboczy dzień.

Korzo. Informacji, fakty, komentarii na Radiu LMFM.

Spaczyzna Chodyna, z życia wzięta. Pro z życia wzięte, lem w lem FM.

Moi drodzy, no zaraz powtórzyłem śpiłanku, bo zaraz dnes najważniejszy, czerwowy i najważniejszy egzamin w życiu młodych parunacetlitnich ludy, no pisam nacetlitnich ludy, przy mikrofonie Natalia Małecka-Nowak, to patrz jest na chodyna, to Radio LMFM. I dnes maturysty zdają egzamin z matematyki, i tu obowiązkowo wszystko na osnownym rejony. No a pak, to o 9 godzinie zaczęły, no a pak o 14 godzinie matura z lemkiwskiego języka. I ja na ten moment znam o jednej takiej maturi, ale widziałam się w samochód drzereła i żdu na odpowiedź, to znaczy w centralnej egzaminacyjnej komisji. Widziałam się kilku osób tego roku zdaje z lemkiwskiego języka maturu. No, bars zmecykały, znaczy ja jem. Oły pewnie tak samo, może barże, może męczę. No, nycz, no, ż demy.

z obowiązkowych przedmiotów, to iż czy teoretycznym maturystom zostanie zaraniczny ispyt z wybczego języka na osnownym rywne. To te trzy przedmioty trzeba zarachować obowiązkowo każdy maturysta. Polski język, matematyka i wybczy język, premierowo angielski, niemiecki, francuski i tak dalej. No a dnes o godzinie 14 matura slemkiwskiego języka. Fort sme pitek stytuany tym faktom. Moi drodzy, dnes mamy wtorek. Wtorek, 5 dzień maja 2026 roku. 125 dzień toho, że przed nami jeszcze 241 dni, 169 roboczych, 72 swobodne od roboty. Przed nami jeszcze 46 wesnianych prekrasnych dni. Miesiąc chudije, no ale jeszcze jest taki przy sobie, bo najbliższa pełnia aż 31 maja. I teraz jeszcze dwa poślidni czysła, znaczy jakkolwiek stało słońce, ono stało paru minut po godzinie 5 rano i schować się nam o 19.58. I miesiąc też jakiś taki chudijuczy, tak tu mi podaje site meteorologii i wodnej gospodarki. Na sam kolesia w karze, bo mamy informację, że zachód misiacia był o 6.15. No to z tą informacją jedną ostajemy. Z Podkarpackiej Rusy śpiwanka od rosyjskiej artystki, od Finki, o karpackich kwiatach.

To już to ta pora, żeby pojść to pochodzi? Pewnie tak, a jak nie, no to trudno, to zrobimy taką mieszaninę dnes w harmonogramie pacznej hodyny. Jeszcze się nikt nie wyzwał ze słuchaczy, że jste przy hołosnykach i nasłuchujecie. Może jste zaczęli, po czym jste wyuczyli. Tak od iż możliwie to puszczam natalia@etolem.fm mi mail 66 stosi, nie. 306, 108701, WhatsApp, czy tam SMS-y, i też Messengerom. Moi drodzy, idziemy, smotrymy, czy faktycznie dneska jest tak, jak wczoraj pokazywały mapy, ale wam nie się dwa. My się zatrzymali wczoraj, prewczoraj. Dnes, północna część Polszczy, zachmarena, dosyć wielkie tam zachmarienia. Momentami lębiakszy przejaśnienia, ale tam właśnie też i deszcz. Nad resztą regionu zachmarienia małe i umiarkowane. Na północy i zachodzi drżawy to krótkoczasowy, przepraszam, deszcz. W pasie od Nyżnego Śleska i Lubuskiej Zemli przez Wielkopolszczu i Kujawy, Powarmy i Mazury też możliwy bury. I może w laty nawet do 15 mm na północy drżawy. To deszczu bardzo żdeme, bo kwiten to zaś był miesiąc, w którym suma deszczu znacząco była mniejsza jak średnia pojedyncze roki. Jest sucho. Maksymalna temperatura dnes od 14 gradusów na północy, około 20 na zachodzie, do 28 na południowym wschodzie. Studeniszelem nad morzem, samym od 10 do 12. Witer słaby i umiarkowany, momentami raptowniejszy, mocniejszy w podgórskich obszarach Karpat, momentami dość silny. W porywach do 65 km na godzinę. Na zachodzie i na północy, tam gdzie to te deszcze i możliwe bury, do 60 km na godzinę. Wysoko w horach, a w porywach do 75 km na godzinę. I w nocy na południowym wschodzie małe zachmarienia i umiarkowane, zwiększające się do wielkiego. Nad resztą regionu wielkie zachmarienia i z wielkimi przejaśnieniami. Na zachodzie i na północy i mieściami w centrum deszcz. Mieściami na zachodzie polskiej drżawy będzie lało o umiarkowanym nasyleniu. Początkowo na Nyżnym Śleszku, Lubuskiej Zemli i na zachodzie Wielkopolszczy możliwe bury, tam mieściamy prognozowana suma deszczu od 10 do 25 mm. Minimalna temperatura od 5 gradusów nad morzem, około 10 na zachodzie do 13 w centrum i 16 na wschodzie. Witer słaby i umiarkowany, na południu i na zachodzie mieściamy mocniejszy. I jeszcze dneszni tysk, i to będzie wynosić 1009, to najniższy tysk, 1009 hektopaskaliu Wrocław, Nyżny Śleszk, tam tylko, i 1013 najwyższy tysk, no na przykład w Lisku, a generalnie to 1000, 1011, 12 hektopaskaliu.

0: Kali u vas ti wsiadry tylko samo. I jeszcze wilit niestety dnes, tu ciekawi się rozkładat. Dotpomir. W północno-zachodni części Polski tam ponad 10% wilgotności, ponad 10% będzie wynosiła wilgotność. I idąc tak po skosi przez Polszczu, to ta wilgotność będzie padała i szleskie, mazowieckie, małopolskie, świętokrzyskie, lubelskie, podkarpackie, tulem 30 aż 20 paru procent. Także to różnica jest kolosalna, od 10 po 20.
1: Ej, Manusio, czujcie? A wy się śmiejecie proti deszczu, że się czekuje, czy nie?

No na ten moment znamy o jednym maturzysty, jaki ma epidyty do egzaminów w liceju w Peremyśle. To ensemble zachalnooświtnych szkół numer 2 imieniu Markiana Maszaszkiewicza w Peremyśle. To jest ensemble szkół w Peremyśle z ukraińskim językiem nauczania. A budy zdała tym maturzystem kiepskiego języka. Jeden uczennik budyte, jak to? Ciekawi się składat. Ciekawe są też i posłowici. Besi do judlemki tak. Ani to prodaty, ani zaminyty, li przebyło człowiecze się na żenyty. Może li przepowiedzmy, że besi duale lemki, tak. Dneska już na besi do jud. I drugie reczenie, jakie mam dla was, to rob i pilnuj swoho, żebyś nie potrzebował czużego. No i to się może tylko te rozmaitych obszery. Rob i pilnuj swoho, żebyś nie potrzebował czużego. No i korbendalas domowu.

To był Corbin Dallas, a teraz proszę słuchajcie polską grupę WW razem z Anną Przybysz, Natalią Przybysz i Pauliną Przybysz. Takie tam.

No takie tam, takie tam. Mój drogi, idziemy teper perezeraty. Gdybyśmy się mogli perezeraty oferty różnych instytucji kultury w regionie, gdybyśmy się mogli wybrać na to, czy to na jakieś warsztaty, czy to na jakiś koncert, czy to na jakieś wystawy. No i nie mam dneska toho poukładanego chronologicznie tak kraz jak wczoraj. Za to słuchajcie i jakby co, to piszcie do nia, to wam powtórzę. Kwitia w procesie. Aromat woznoszenia, bardzo poetycko napisane, nazwane warsztaty. To są te warsztaty z cyklu Slow Art w Galerii Współczesnej Sztuki BWA z Sokiu Anoem Sanczy. I to te warsztaty odbudą się 9 maja, znaczy się w najbliższą sobotę, w godzinach od 14 do 17. Inspiracją dla tych warsztatów jest naturalny ruch roślin do świtła, woznoszenia, delikatne, ale konsekwentne, postyjne. Kompozycja niebudany, taka masywna, a nie zaperta. Jej siłą jest lenyja, proporcja i kontrolowana oszczędność. Ważnym elementem warsztatu będą sezonowe zila, jakie wedę też i dodatkowy wymiar zapach, lekkist struktury, wizualno lekkist. Zila będą nielem uzupełnieniem kompozycji, ale integralnym akcentem, takim ważnym akcentem dla warsztatu, dla tego, co się będzie tworzyło. I w czas warsztatu uczestnicy będą może poznaty pryncypy budowania linearnej kompozycji, będą może się nauczyć konstruowaty wydymu oś woznoszenia, przeanalizują proporcje wysokosty i wizualnego ciaharu, będą robić z napięcią, może dominującym elementem, a prostorem, będą może się doznać, jak ograniczenia materiału może podpierać elegancję formy. Wszystko to zwłoczyć bardzo elegancko. Właśnie elegancko. Warsztat o świadomym projektowaniu w Nowym Sanczy od godziny drugiej. Idziemy dalej. Dalej przenosimy się, tak sobie będziemy skakaty, bliżej dalej do Galerii Współczesnej Sztuki, Galerii BWA w Sanoku. Sanocka galeria zaprasza obserwaty nową czasową wystawę, ale chyba już im oni besidła prać na mry i teli i marionetkę, to lem, probaczne, zabyła jem sy, a pak jem sy przypomnęła, to tu wystawu może te obserwaty do 22 maja, o mryjach, o chyba, że to była w desy, w Krośnie wystawa, a teper się przeniosła, bo wernisaż był 24 kwietnia. Probacz te miszaczami tu hołowi, muszę sprawdzić te moje notatki. Pierwszy czas mogliśmy obserwować w Bałtyckiej Filharmonii, drugi czas w Galerii BWA w Sandomierzu. Tretiu, Mr Italy i marionetkę jak raz z Fichołowny pokaz mała to ta wystawa w Galerii BWA w Riaszowi, a teper jest to ta wystawa w Sanoku. To świt, której w Praulenie jest w ruch przez Mr Italy i ich mryj. A obik Mr Italy żyją też pozbawlony pragnień marionetkę. Bezradny, beznadziejny, bezduszny. Trzeba mryjaty, bo świt dookoła nas, kiedy pozbawity ho mryj, staje się niezidliwym. To tak nam przypominam. No to idziemy dalej. I o tej wystawie pewnością nie besidłałam, a swój wernisaż mała już chwilę temu, bo się mało kwitnia, aprila, i to tu wystał może te obserwaty w Muzeum Tarnowskiej Zemli. Fajna to wystawa jest. Tak sobie dumam, że może byty wam myło jej poobzeraty, to ta wystawa prezentowana jest w Sidybie, Hołowni Sidybie Muzeum Tarnowskiej Zemli. Ekspozycja opowiada o naturze i jej trwaniu. Autory, lubiteli przyrody, pizzerajuczy jej na sztoden, interpretują jej w indywidualny sposób. Mamy dwóch artystów. Lucja Radwan, pędzlykom starać się zimaty krasu, jaka jest wsiadel dookoła nas. Natura daje nam nekim czuczu się paletu kolorów, form,
które możemy podlaty, wlejać na nasze smysły, ale na naszą wyobraźnię, kreatywność, imaginację. Moja twórczość inspirowana jest jej krasą. To sposób, żeby wyrazić emocje, za ochota do refleksji nad różnorodnością. Lucja Radwan to uznana twórczyni, jakoj roboty znajdują się w prywatnych instytucjach, w prywatnych kolekcjach czy instytucjach po całym świecie. Maluje technikami olijną, akrylową i tintą. Porusza też ważne temy, ważny dla współczesnego świata, osobliwo związany z florą i fauną. I to obraz, który jest jak taka reklama zaproszenia, no to przywodzi mi na myśl twórczy jest chyba... No dobrze, no bo tu się mudrowała, ale bardzo ciekawe przedstawienia ptacha. Taka prosta tema ptach, a wylada to tak kurs abstrakcyjny, kurs impresjonistyczny, no bardzo intrygująco. Zenon Kosiniak-Kamysz jest dyplomatą, ambasadorem Polski w Widny. Od roku propada, czy zachopluje się, czy pasjonuje się przyrodniczą fotografią, osobliwo fotografowaniu ptachów i roblaczy. W zagranicznych placówkach w różnych czasach świata obserwował przyrodę. Właśnie to tu charakterne dla danych czasów świata. Jej bogactwo, jej różnorodność, jej odmienność. Osobliwo ulubił swoje ptachy i środowisko ptachiu. Każda znymka to ona potrzebuje znania odpowiedniego gracia i terpelwosty, bo ptachy są ciężkimi modelami, nie pozują, są nieprzewidywalne i w jednej sekundzie potrafią zorwać się z miejsca przy najmniejszym ruchu fotografa. Każde uniacie jest unikalne i besiduje swoją historię. No, niejednokrotnie, żeby zimać, to właśnie jeden moment. Trzeba było wiele godzin pereleżaty, peresidyty w jednym miejscu, ostajuczy niewidymym. No, a pewnie jest nieczutym. W moich robotach wskazuję krasu przyrody, której czasem nie zauważamy. Podaje Zenon Kosiniak-Kamysz. Opowiada też, że będę fotografować zagrożone gatunki, ale też i to, które się powoło reintrodukować w Europie. To ta wystawa jest do obserwowania już niedługo, bo do 16 maja w Sidybi Muzeum Tarnowskiej Zemli w Tarnowie Psy przy samym rynku. I teraz idziemy dalej w czwartek możecie wybrać się na koncert, darmowy koncert Burgomeister gminy Iwonycz i Centrum Kultury i Czytelnictwa w Iwonyczy. Prosi na recital znanego twórcy, znanego aktora, którego też czujecie i na antenie Radia LMFM, Lecha Dyblika. Koncert odbudę się 18.30 w Narodnym Ludowym Domu w Lubatowi z nagody praznowania 650 roku, czy tam 650 licia, lokacji mista. 18.30 to jest jakby rozpoczęcie ciłoj podii, a sam koncert odbudę się o 19.00 godyni. Pak na 20.30 zaplanowana jest pantomima mask i prelekcja poniewolenia krasy. I to tu prelekcję wychowosy ksiądz dr Jan Seremak. 7 maja darmowa podia 650 roku Lubatowej. I idziemy dalej, to też jest darmowa podia 8 maja w 15 godziny 10 prezentacja dzieciaczych tańczualnych grup w Regionalnym Centrum Kultury Pogranicza Festiwal Tańczujących Dity Kaczoczka. Kaczatko. Festiwal to praktyczna realizacja dyplomowej roboty Jakuba Krasa, jaki edukuje się w profesji animator tancia w Policyjnym Studium Animatorium Kultury w Korośni i na scenie będę mąż obserwaty młodych tańczurystów, no pewnie z bardzo przewyższających swój występ.
wesołe, radosne święto. Wstęp na darmo, tak samo jak i wstęp na darmo na jarmak winyli i cedeczok w Regionalnym Centrum Kultur Pochraniczach. To by to podumał, że już i cedeczka można kupować, tak jak i winyli, jak takie no, było już kuściok skarby, bo teper przecież wszystko lem streamują muzyku. Giełda winyli płaten CD w Korośni przestiło sobotu od południa do popołudnia w Regionalnym Centrum Kultur Pohranycza. I to wszystko na to momentyk. Ty serencza? No i będę serencza.

była Sowa w wykonaniu Serenczy, Sowotisz sam w wykonaniu Widyma. A teper przechodzimy do ryczniki, odże dnes, 5 maja, miniat 115. rycznicę narodzin Sofii Rytet. Sofia Rytet to jedna z najwydatniejszych polskich fotografok. Żyła w rokach 1911-1927. Jest autorką monumentalnego, dokumentalnego cyklu socjologicznej Zapis. Żeby nie być tego osłownym, to przez 12 roków zrobiła 30 tysięcy zdjęć. W swoich podróżach zazryła też na Lemkowenu. Paru dziesiąt nymok z rosyjskiego przyry może to obzrać na sajcie zofiarydet.com. Zofia Rytet urodziła się w Iwano-Frankiwsku w 1911 roku, choć zmryjała, żeby studiować na Krakiwskiej Akademii Krasnych Sztuk, to zgodnie z wolą rodziców wczyła się w Hołowni Gospodarczej Żynoczej Szkoli w Snopkowie pod Lwową, pod wlianiem brata Tadeusza. Pidniała pierwsze fotograficzne próby, fotografowała dity z huculskiego sela. Kiedy Iwano-Frankiwsk znajduje się pod czerwonymi okupacjami rosyjską, niemiecką, uhorską, rodzina Rydet i Ryszard wyjechała do Polski. Zofia Rydet osela się w Bytomii, wede sklepy. Na 40 roku odżyła w niej zachoplenia z młodych roków fotografią. Zaochoczona uśpichami z lokalnych w lokalnych fotograficznych konkursach wstępuje do Gliwickiego Fotograficznego Towarzystwa. Tam rozwija swoje znania, nawiązuje ważne przyjaźnie z innymi fotografami, a od 60 roków minulego stulecia wiele podróżuje po Egipcie, po Jugosławii, po Grecji, Libanii, Albanii, Bułgarii, Hiszpanii czy po Madziarach i tody tworzy ten pierwszy ważny fotograficzny cykl Mały Człowiek. Roboty Rydet wskazywane są też w tamtym czasie na pierwszych peregladach fotograficznych konkursach po całym świecie. I w tym czasie też Ryszard całkowicie poświęca się fotografii, przenosi się do Gliwic, pod nim robotu jak uczytelka fotografii na Szleskiej Politechnice. W dalszych rokach wznikają czerwone fotograficzne cykli, wse związane z człowiekiem. To cykl poświęcony starosty, czas promenania, to surrealistyczny fotomontaż i kolaże świt poczucia i imaginacji. To konceptualny cykl, niezawierszeni z dalekich dorych, czy szleska suita. Ale największą sławę przynosi tej fotografii cykl socjologiczny Zapis. To jest cykl zaczęty od 1988 roku i realizowany praktycznie do końca artystycznej aktywności. Ma na celu utrwalony zmieniający tradycyjny obraz sela w Polsce. Wandrowała po Suwalszczyźnie, po Lubelszczyźnie, po Pidhalu, po Rasiuszczyźnie, po Szlesku. Zapis obnymat paru dziesiąt tysięcy negatywów. Fotografie z tego cyklu wskazują ludy w ich domaśnim środowisku w sposób nawiązujący do 19-wiecznej zakładowej fotografii, tak zwanej zakładowej fotografii. Znaczy, że mamy ludy na fonie ich chysz. No pozują w swoim mieszkaniu, w swojej chyży na fonie ściny z obrazami światyma, z meblami i tak dalej, tak dalej. Fotografia Rydet z jednej strony charakteryzuje bezpośrednictw i prostota znymki, osobiste odniesienia fotografującą do przedstawionego motywu, neutralność, szczerość intencji i z drugiej śledowania za współczesną sztuką, inspiracji fotograficznym piktorializmem ta malarstwem młodej Polszczy, a też abstrakcją i surrealizmem. W 2011 roku była poklikana fundacja imienia Sofii Rydet, która wede archiwizacyjne i dośledniczy działania nad fotograficznym archiwum artystki, zajmuje się też promowaniem twórczości Sofii Rydet i w 2013 roku zaczęły digitalizacyjne roboty, których efekty możemy obserwować właśnie na sajcie zofiarydet.com. Seret przedstawionych cykliów jest też i cykl dokumentacji i jak raz seret wskazanych znymok w tym cykle
суд з ним Зофії Редет зроблений в парох селах на Шляхтівській Руси. Окрім того, іще знімки з Лабової, з Криниці, а тиж з Тукліці, з Коросна. Вшитки зроблені в періоді від 1950 до 1988 року. Тиж на сайті Центра Суспільної Архівістики можете видіти часто робити з циклу соціологічного запису. No, je to artystka wymieniana serd najważniejszych artystów, fotografików, no, wszystkich czasów. Pozerajcie na jej zdjęcie, bo naprawdę możesz się zatopić. Zapasty, może, nie znam jak to określić odpowiednio.

Moi drodzy, chcę spytać ci unicz bez problemu, czy może się wywudzate w serdyni noczy. Kiedy tak, to nie błód, ale rezultat ewolucji, jak tu podają na jednym sajcie. Jeszcze przed epoką elektryczności, nic to nie był jeden blok osmochodennego snu i regeneracji. Ludzie spali w dwóch częściach, w dwóch etapach, wydymo rozdzielonych etapach, o tak. Najpierw zapadali w tak zwany pierwszy son, jaki trwał paru godzin od tego, jak się zmerkło. Pak budyli się na godzinę albo dwie, żeby dopiero chłopcy w drugi son aż do świtania. Historyczne zapiski z różnych części świata, od Europy po Afryku i Azję, wskazują, że taka struktura była sospilną normą, a nie wyniatką. I to, że się w nocy człowiek wybudzał, to nie był problem ze snem, ale to było prewidualne i no, było w jakiejś tam mierze potrzebne. Tot czas czuwania nie był taki o niczym. Ludzie dokładali drół do ognia, rytuale riczy na następny dzień, molili się, besiduale, interpretuale sny. To był czas na taką tyszu, refleksję, którą dnes mamy jeszcze, albo nie mamy, naj sobie każdy odpowie. Badacze snu podkreślają, że taki podział zmieniał też sposób odczuwania czasu. Nic nie była długim, monotonnym blokiem, ale mała naturalną pauzę. I zmina przyszła dopiero w XVIII-XIX stuleciu. Najpierw pojawiło się uliczne oświetlenie, oliowe ma

toto, što dovkova do zminového systému produkcií. No i protiahom len pároch pokolí dvofázový son čisto zniknul z našej kultúry. No, choć styl życia się zmienił, to nasz nerwowy układ ostaje no, taki sam. Ekspozycja na światło wieczorą hamuje wydzielanie melatoniny, przesuwa moment, kiedy zasypiamy, ale nie usuwa czysto naturalnej tendencji do tego, że się w nocy przebudzamy. Kiedy uczestnikom laboratoryjnych badań ograniczyć dostęp do sztucznego światła i wydłużyć dni do warunków zbliżonych do zimowych, wielu z tych badanych spontanno wraca do modelu dwóch snów. Organizm sam przypomina sobie swój bywszy rytm. Znaczenia mają też to, co się dzieje rano. Zimą późniejszej słabsze denne światło no, utrudnia synchronizację dobowego rytmu, przez to tywot jak się ustawiać na wydymy początek dnia, a to jak raz to światło rano, bohate w syni wolny, najbardziej nasyla produkcję kortyzolu, odpowiedzialnego za stan czuwania i hamuje melatoninu. I kiedy tego sygnału brakuje, to granicia między nocą a dniem staje się dla naszego organizmu mniejsze wydyma, a to no, nasyla wybudzania, wrażenia, wybudzania się, wrażenia, że sąd traty swoją tiahuist. Z perspektywy neurobiologii osnownym jest to, jak mózg miriat czas, a nie sama długość czuwania. Nasze poczucia tego, że winmynia ten nie jak zygar, zależy od kilkosty faktoriów, które do nas dochodzą, impulsji, kilkosty, znaczy tego, jak aktywny jest nerwowy układ. Protiahom dnia uwaga jest zaniata dianiom, to gdy czas subiektywnie przyspisza, no czy koli tych impulsów zony neje, mózgowa kora silniejsze zasadza się na sygnałach stiła, na dumkach, swoich dumkach i to sprzeczenia, że każda minuta jest jakby dłuższa, bardziej wydyma, a dodatkowo w drugi czas tej nocy organizm znajduje się w najniższym punkcie dobowej fizjologicznej aktywności, pada temperatura ciała, metabolizm zmienia, a mózg pracuje w takim ostatnim trybie. To stan sprzyja introspekcji, za jedno kuściok nie zmienia, ale narusza naszą percepcję czasu, czuwania wydycia bardziej intensywne, jak faktycznie jest. Znaczy, o trzeci nad raną nie tylko, że hirsze spymy, tylko znajdujemy się w warunkach, w których mózg wyjątkowo lekko traci poczucia proporcji czasu. Współczesna terapia snu rekomenduje, że to jest bardzo bliskie dawnym zwykam, kiedy nie możecie wsnuty, przez parę minut, stante, zrób też to se tychoho, na przykład poczytajcie knyżku przy takim małym świetli, a do posteli wertajcie dopiero, kiedy pojawi się ta sonnist. To pithit, budući czas poznawczo-behawioralnej terapii bezsonności, nie idę na borbu z nicznym perebudzeniem, ale normalizuję to perebudzenia. Mamy się nawczyty jakby zaakceptować ten moment, zredukować stres tiła, jakiś strach związany z bezsonnością i mają przywrócony naturalny rytm snu. No, z perspektywy historii człowieka to nie samo wybudzenia jest problemem, ale to oczekiwania, że son musi być idealny i tiahoj. No jak sobie podumam, że się budzę o trzeciej rano i mam sztuce czytaty, to od razu mi się chce spaty.

super czas na to, żebyśmy poszli do kina, jakbyśmy się wyspali, to możemy wybrać się na kryminalną komedię. Kryminalną komedię irlandzko-niemiecko-amerykańsko-brytyjskiej produkcji Sprawiedliwy jest owiec. Taki jest nałóg toho filmu i nie, to nie jest film dla dzieci. Kole George. Rzecz kole George'a nachodzi od martwoho, ale niech to nie znać jak i czom, uci. Stają sobie sprawę, że to było wbójstwo. I думаю, że znają wszystko pro to, jak rozwiązać to tu tajemniczo. Z drugiej strony lokalny policjant Tim Terry, kiedy w życiu nie rozwiązał poważnej sprawy, za to uci, dochodzi do wniosku, że będą musieli rozwiązać sprawę same, choćby to mało oznacza, że musiał leszyć swoją uku pierwszy raz i zmierzać się z faktem, że świat ludy nie jest taki prosty, jak się to wydać w książkach. W głównych rolach meczeńczy ma Hugh Jackman, ale też Nicholas Brown, Nicholas Galicin i Molly Gordon. No, to jest intrygujące to zwłóczy. Kryminalna komedia Sprawiedliwist Owec. I od tego weekendu też dokumentalna muzyczna produkcja pro Billie Eilish w jednostce współpracy z Jamesem Cameronem przedstawiają nagrania koncertów technologii 3D zagranego w ramkach trasy, jaka promowała album Hit Me Hard and Soft. To dla lubiteli Billie Eilish, a dla lubiteli Mortal Kombat Mortal Kombat 2 amerykańskiej produkcji, film akcji, ale też film fantazy. Johnny Cage dołucza do legendarnych borciów zemli, żeby w śmiertelnym turnieru stanuty proti szokanowy, tyranowy z inczego wymiru, jaki chce zniszczyć świt. Mortal Kombat. Pamiętam, że to taka gra była na komputerach.

серденько, чим тремтиш, побиваєшся, як у пізню годину.

0: Realnym FM.
1: Jest wtorek, 5 maja 2023 roku, a na nowiny Rady Realnym FM prosit Olena Stefanowska. Wczetwer 30 kwietnia apríla minister wnútrešných správ vjú zmina tokajúčo dotácii na 2026 rík, jako súd vodilána dla realizácii zadač majúčoch na čele ochoronu rozvitok kultúrovej dostomennosti nacionálnych i etničných menšin a tiež ochoronu i rozvitok regionálneho jazyka. Pierwsze toto grosze były zatwierdzone 22 grudnia decembra 2025 roku, a teraz w rezultacie rekomendacji przedanych komisjom ekspertów nanesiono są poprawki. W tych zmianach znajdziemy i lemkijowskie akcenty. To znaczy od stowarzyszenia Lemko Tower otrzymać 68 tysięcy złotych na dzielni Stradia Lemko o 20 tysięcy więcej jak podle pierwszego rozwiązania. Dalsze zmiany tokają od Towarzystwa dla Rozwitku Muzeum Lemkijowskiej Kultury, które otrzyma 10 tysięcy na poszerzenie archiwu Muzeum Lemkijowskiej Kultury w Zandranowi. Stowarzyszenia Ruska Bursa w Korliciach, które otrzyma 17,5 tysiąca na wydawniczu dzielnist Lemkijowskiego Ansamblu Piśni Tańcia Koczera, które otrzyma 50 tysięcy na organizację 29. Festiwalu Świt Pit Koczerom, a też 64 tysiące na prezentację dwóch spektakli Lemkijowskiej Opery Hołos. Stowarzyszenia Lemko Tower, które otrzyma 17,5 tysiąca na organizację lekcji lemkijowskiego jazyka i 59 tysięcy na organizację 36. lemkijowskiej watry w Ugach. 2 maja gmina Sankowa opublikowała oświadczenie w sprawie projektu rozporządzenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Krakowie, który toka od przyznania rezerwatu przyrody pod nazwą Źródliska Wisłoki. Maje win body stworzony w Radocyni w ciele ochrony cinnych przyrodniczych dżerelnych terytorii. Podle projektu ochroną obniatych byłoby około 80 hektarów i w tej kwestii z obok stron niezgoda. Je potrzeba to tu terytoriu formalnie zabezpieczyć. Jednak regionalny dyrektor ochrony środowiska proponuje stworzyć specjalną ochronną strefę, tak zwaną tulinu, która by miała około 300 hektarów. Ma to dodatkowo zabezpieczyć teren medżeńczoma przed dzielnością człowieka, jaka może pośrednio wliwać na toto środowisko. Z tą ideą nie zaczać się gmina Sankowa, podle której projekt przestaje być neutralną ochroną przyrody i zaczyna realnie ingerować w życie i lokalny rozwitok. Czytamy, że 300 hektarów to nieproporcyjny obszar, który ograniczy od możliwości właścicieliów rozporządzać swoimi terenami, a sam projekt był stworzony bez odpowiedniego dialogu z ludźmi i gminą. Na dalsze nowiny w tej sprawie trzeba poczekać. Regionalny dyrektor ochrony środowiska ma wydać swoje rozwiązania. 2 maja w Muzeum Nikofora w Krynicy niemiecki kolekcjoner sztuki Johann Schmidt передав muzejowi sandeckiej ziemi część swojej bogatej kolekcji polskiej narodnej sztuki i artbrut, jaką zgromadził w 80. i 90. rokach 20. stulecia. To około 120 obiektów, rysb w drewnie i obrazów różnych twórców z różnych regionów Polski, a wśród nich znajdziemy pracę Epifana Drewniaka, Nikofora, czy wydatnego rysbiera Spaszona Stanisława Miko. Podia była jednocześnie wernisażem wystawy pod nazwą Stęg Więcej Gód, polska narodna sztuka i artbrut z kolekcji Johanna Schmidta, na której możesz obejrzeć darowane twory. Wystawa będzie dostępna do 26 lipca i maja tego roku w Muzeum Nikofora w Krynicy.
0: To były nowiny Radia Lem FM.

Zaziem z tobą. Wołom wleczu swój wołok, jak szachtarski kin wozok żelizny. I choć mi ciężko, zdochbym, kiedybym ja wypriałaj.

Dobry wieczór słuchaczom Radia LEM FM. Przy mikrofonie Natalia Małecka. Mamy pierwszą sredę miesiąca, a to znaczy tyle jedno, że nie dost, że o tej pory na antenie Radia LEM FM wyzwuczyć program Register Zabytków, to jeszcze znamy, że będzie win poświęcony dla kotrej perleni lemkiwskiej sakralnej architektury. W ostatnich dwóch registrach zatrzymaliśmy się na zachodniej Lemkowyni i tam dnes podążać będziemy odkrywania następnego obiektu, jakomu raz warto poświęcić chwilę czasu, a dwa przyczyslić go do naszego subiektywnego registru zabytków. Przypomnę, że na zmist tego programu macie równoriadne ze mną wlijania, do czego dumam już jem was dwoma programami pro żeliznyci i podziachy przekonała. Jak widzicie, a właściwie jak ste czuli, staram się wasze propozycje realizować. A pierwsza i trzecia sreda miesiąca to czas zarezerwowany dla tej części lemkiwskiego dziedzictwa, jakie dociniane jest przez najwydatniejszych znawców temy i jakie tyczy się wielką popularnością i zainteresowaniem nawet tych, którzy znawcami temy nie są. My, dumam, że zawdzięki temu programowi tak ma kus znawcami się stajemy. W każdym swobodnym dla was momencie możecie sobie odświeżyć znania pro cerką z czornego, świadkowej, kotany, ripok, hańczoły, perunky, wojkoły i astrabyka. Starczy zazryty do radiowych podcastów. A dnes przekonamy się, że i cerką w Muszynci jest równie cykała, krasna i wyniatkowa. Zapraszam bardzo riacza. Muszynka jest sełom, jakie znajduje się w małopolskim województwie w nowosądeckim powiecie i w gminie Krynycia-Zdrój. Geograficznie leży na granicy Leluchiwskich gór i Niskiego Beskidu, przy samym dżereli potoka Muszynki. Kolesa okrużona husto zalisanymi horami, dnes dali okrużona horami, ale może i dni męczę zalisanymi. Muszynka znajduje się na wysokości 620 metrów nad rywnią moria. Kolesy Muszynka znajdowała się przy uhorskiej granicy, dnes dali znajduje się przy granicy, lem teper je to już słowacka drżała. Przez Muszynku przechodził handlowy trakt od Tylycza przez Tylecku Perechybu, na Kurą, na Bardeju i dalej. Ta i dnes przez seło idę krajowa droga, jaka prowadzi do granicznego perejścia za Słowacją. Że po wojściu do Europejskiego Sojuzu, do Schengen, perejścia i sama granica już nie mają takiego znaczenia. Muszynka, z ohľadu na ułożenia granicznej linii polskiej drżały, od trzech stron susiduje ze Słowacją. Sąd to jednak same swojskie, bo rusyńskie seła. Na północy jest to Fryczka, na wschodzie Petrowa, dalej Cygielka, poniżej Goboltow, Kurą i Hrabskiem. Na południowym zachodzie dotrzemy przez Płazynu, Swyniarku, Wysokie Berestie do Wojkowej. Powyżej je Poworoznik i Telecz. W dalszym sąsiedztwie Krynycia i Obimochnaczkę. Najwyższe werchy najbliżej Muszynki to na północy Polanka 728 metrów, a od południa Jawor 808 metrów, a na ciłe 900 metrów ma jeszcze od zachodu Wysokie Berestie. Najbliższy Muszynci Horbki i Czertesz mają niepełne 740 metrów. Seło Muszynka znajduje się wśród najstarszych seł byłego muszyńskiego kresu. Obieg Andrzejówki, Szczałnyka, Tylycza, Cymylyka, lokowanych w XIV stoleciu. Robitny Petro otrzymał od korola przywilej na lokowania Muszynkę na magdeburskim prawie 19 lipca 1356 roku. Na seło przeznaczono 118 dłoni pola z 20-letnim zwilnieniem z pańszczyny. Szołtys otrzymał 6 dłoni ziemi, co w 1368 roku korol zmęczył do 3. Okrom toho 2 mlyny, 2 korczmy i przychody z warsztatu łuszewskiego, tkackiego i solnego. Małtysz Szołtys zbrojni siastał laty na każdą wojenną wyprawę. W XVI stoleciu mała miejsce następna lokacja seła, tym razem na wołoskim prawie. Dokładniejsza data nie jest znana, ale na pewno było to przed 1529 rokiem. Początkowo Muszynka nazywana była Małą Muszyną.
pierwsza zapiska pro parochiu nachodzicia w ordynacji dla grekokatolickich popiół w muszyńskim kluczu biskupa Szyszkowskiego z 5 lutego 1626 roku.

czujemy się w programie Register Zabytków, w którym besidujemy teper pro początki parafii w Muszynci, gdzie nachodzicie cerką, jaką dnes wyryżniamy zwanią zabytku Radia LMFM. Biskup Zadzik uposażył w 1636 roku parafię w Muszynci. Zas biskup Trzebicki w 1659 roku uposażył szpital przy grekokatolickiej parafii. Tot szpital istniał jeszcze w 1793 roku. Cerką, którą pobudowano jeszcze w 1689 roku, to cerką, o której budemy dnes besidujate bliże. W drugiej połowie XVIII stulecia miała miejsce pierwsza gruntowna przebudowa. Między innymi zbudowano wieżę, a dachy zwieńczono baniastymi łyżeczkami. Wśród mieszkańców istnieje legenda, że początkowo cerkwa znajdowała się w innym miejscu, ale została przeniesiona w całości na tepericzne miejsce, przeniesiono jej wołamy. Czy to prawda, czy nie, ciężko powiedzieć, ale te selskie znaczki na konstrukcyjnych elementach łyżeczek mogą być jako potwierdzeniem tego przekazu. Drugą poważną przebudowę przeprowadzono już w 20. stuleciu. Rozobrano babinec i przedłużono w zachodnią stronę chramu wiernych. Nie przesłano w to do łyży, a skoroczono schylnią paru nośnych stopiów i oparto jej na pitiazi, znaczy specjalnej beli, do budowanej czasty. Drugi taki pitniach pomieszczono w Seredyni i sperto go dodatkowymi stopami. W tym czasie też dobudowano diakonikon i osadzono koleżni drzwi do cerkwy w północnej ścinie ołtarza. Żeby to zrobić, wyciato czast ściny aż do styku ze schidnią ściną chramu wiernych. Diru, mecze ścina ma dwermy zabyte do szkamy i nie przyłożono się do tego poriadni i za to tu kiepsku, teselsku, preróbku uwydno. Prawdopodobnie w tym czasie cił cerkoł oszalowano poziomo do szkamy. Wymieniono stolarku, pobyto dachy ocynkowaną blachą, wymieniono do szkłania izbyci i bardzo ograniczono i uproszczono dekoratywne listwowania izbyci. W 1926 roku w Muszynci żyło 860 grekokatolików. Cerkoł podlegała pod grekokatolicku peremysku jeparchiu. Od 1934 roku parafia włożyła w skład apostolskiej administracji Lemkowyny. W 1945 roku wielką część selan wyseleno do Sowieckiego Sojuzu, a w początku lipca 1947 roku resztę mieszkańców wywezeno na zachodni ziemi Polski. Od tego czasu cerkoł leżała się pod opieką rymokatolickiej parafii w Tyliczu, już jak dojzdowej, a pak filialnej rymokatolickiej kostel. Cerkwą pokroły świętego Joana Ewangelisty jest orientowaną cerkwą, znajdująca w centrum sela, po lewej stronie drogi z Tylicza do granicznego przejścia na Tylicki Perechybi, za mostką nad riką Muszynką. Cerkwą razem z wchodową bramką ohorodzinią znajdująca na swojego roda tarasi, w obszarze którego znajdująca jeszcze precerkowny cmontir. Za ohorodzinią dookoła cerkwy rosnę winec starych, paru dziesięciolitnich dereł, hołowni kloniu i jasieniu. Od schodu i południowego schodu mistycia stary cmontir, a od północy suczasna jego czast. Od wchodowej bramki do cerkwy i tyż na cmontir prowadzi betonowy chodnik. Cerkwa złożona jest z trzech czasty pomieszczonych na osi schid-zachid. Od najniższego ołtarza, wyższego i szerszego chramu wiernych i najwyższej uważy, jaka woznosy się na pitbudowi równi szerokosty chramu wiernych. W bryli chramu dominuje zachidnia czast, to je uważa i jej pitbudowa. Efekt tot pohublety jest znaczuczo męczyma rozmiarami łyżeczek nad chramem wiernych i ołtarią, jak rozmiar łyżeczkę na bani łyży. Ciłist bryły cerkwy zosereczat lenyja okapił dachił nad zachatą przy ścinami chramu wiernych i ołtaria, założonych na tej samej wysokosty. Takie umieszczenia okapił sprawia, że ciłist wydaje się wydłużona w formie. Na chóru pomieszczono dwospadysty dach, nad ołtarią pięciospadysty z wieżyczką prezyjściu się płaszczyn dachu. Nad chramem wiernych wydzielono szatrowej uskokowej
czwara słomiany dach zwieńczony łeżyczką. Między łeżą cerkwy a dachem centralnej części znajduje się wysoki dwuspadysty dach. Szatrowy dach nad chramem wiernych ma niżnie perełomlinia płaszczyny dachu w formie ścinki, zaś druga wyżni czasty w formie gzymsu. Jak wse odsyłam was do dynamów, jakie pomieszczane są przy zapowiedzi tej audycji, żeby lepsze może było sobie zwizualizować to te wszystkie opisy. Niżnia część dachu nad chramem wiernych przechodzi w dach, jaki znajduje się nad zachatą wieży. Jest jego peredłużeniem. Po chwili przerwy wartamy.

I czujemy się zaraz w programie Register Zabytków. Doszliśmy do omówienia dachu na łeży w cerkwi świętego Joana Ewangelisty w Muszynci. Odże łeżu jako ściny schodzi się do serdyny, winczy nadwiszana izbycia o ścinach użyny zbichających się, a dokładnie pionowych. Izbyciu wkryła szatrowy czterospadysty dach zwieńczony łeżeczką. Wszystkie trzy łeżeczki są osmobiczne, baniasty dołom z prywatnymi litarniami, wkryty ostrostopowymi daszkami z makołycią, szpylą i żeliznym krestem. Jedynie nad ołtarią, pod winczuczym krestem, znajduje się gałka, a nad łeżą krest pomieszczony jest na półmisiacy. Przed wchodem do cerkwi pomieszczono czteroobliczną precin z dwospadystym daszkom o prostopadającej do ściny zachaty kalenyci ze szczytem i okapowym daszkom. Cerkwa jest jednoołtariowa, od północy do ołtaria prylichat diakonikon, a do peredołżonego chramu wiernych od zachodu prylichat prytwor i dwa niewielkie składziki, jakie znajdują się razem z dobudowaną częścią chramu wiernych pod łeżą cerkwy. Chramu wiernych wozneseno na planie wydłużonego prostokuta. W czasie zachidni chramu wiernych stoją stopki chorów, a schidnia część, która jest kwadratowa, to jest centralna część chramu wiernych, jaka odpowiada chramowi wiernych przed rozbudową. Ołtar jest tribiczni zaperty, wozneseny na planie kwadratu, nie jak często prostokuta. Na rożach kwadratu są stiaty. Wchód do cerkwy znajduje się po zachidniej stronie przez otwartą nazowny precin. Prytwor jest wozneseny na planie prostokuta, ale pomieszczony niesymetrycznie. Prosto z prytworu wojty może do czasty chramów wiernych, a na prawo i na liwo do składzików, z których to prawej jest bilszy. To te składziki magazynkę mają jednakowo z prytworem dołhist. Stoją w nich też nośne stopy łeży. Diakonikon owozneseno na planie prostokuta o dołhosty riuni piłnoczni ścini ołtaria. Wszystkie ściny cerkwy z załny oszalowane są poziomo doszkami. Dołom letyt fartuch z uskoj doszki. Podobnie naroża ścin wkryty są uskyma doszczkami, jakie prytrymują poziomy szalowania. Wikna pomieszczone są w głębokich ramach. Okapy ścin są prosty, pitrzalowany poziomo doszkami też. Podobnie ścinka łomlenego dachu zwieńczona jest drewnianym profilowanym gzymsom, natomiast gzyms wyżniej czasty obyty jest blachą. Okapy nad gzymsami są podwyneny. Elewacja izbycie zwieńczona jest w formie drewnianych profilowanych gzymsił wychiatych po seredyni każdej z ościn do góry w formie piłkolesa, jak miejsce dla szczytów prywatnych zegarów. Pionowe doszkłania izbycie zakończone jest dekoratywnie wyciatą doszką w motyw labrekinu. Po każdej stronie znajdują się dwie zwłokowe diry prostokutne zaperte nadwiszanym łukom. Współczesne listwowania nie ma dekoratywnego charakteru, protywni do listwowania sprzed remontu. Płaszczyny dachu cerkwy wkryte są prymitywni blachą, natomiast łeżyczki wkryte są blachą bardzo precyzyjni, z dokładnymi wyżłobliniami prywatnych litarń i bohatymi profilami gzymsił. Żelizny kresty odznaczają cię bohatym wzorom. Najwydatniejsze wyróżnia cię krest na łeży. Seredynu cerkwy mocno pozmieniano, hołowni jej czast ołtarnu. Lyszyło się oryginalne zrubowe skliplinia z okresu budowy cerkwy, resztu perejnaczeno albo usuneno. W miejsce diakońskich drzwi osadzono zwykłe płytowe drzwi. Wychlad od schodu zamurowano, a od południa wstawiono 12-szybowe wikno. W północnej ścinie ołtaria do diakonikonu prowadzą drewniane drzwi z profilowanymi klepkami układanymi w rąb, nabytymi ciłakami. W chramie wiernych zachowała się solea obchodziacza chram z trzech stolin w ranyciach sprzed przebudowy przed ikonostasem poszerzona dla soborowego ołtaria. Solea to podniesiona kolei ołtar na chodę ciałyże na 1, 2, 3 albo bilsze schodki, czast podłochy przed ikonostasem, jaka kińczy się po bokach kryosamy. To perejście, jakie łuczy ołtar i jamwonu. Z rubołu połału nad chramem wiernych zasłoneno połałą nazywaną zerkadlaną. W tej połałie znajduje się specjalna wentylacyjna diera z dekoratywnym blaszanym wkryciem.
Chór znajdujący się na osi cerkwi jest nadwiszany, a parapet jest arkadowy. Pod chorem pomieszczone są wchodowe drzwi, też sklepkowym układem w rąb i z przykraszającymi okutiami i zamką. W przedsinie portal przytworu zaperty jest łuką z uskoką. Drzwi w przedsinie są dwuworotowe z szeroką ramą i klepkami ułożonymi już w rąb, a w rybi chwist.

Miły słuchacze, znajdujemy się w programie Register Zabytków i to program, w którym poznajemy Lemkołynu w skali mikro i dzięki temu możemy wiedzieć, że oferuje ona duże pilsze, jak to te standardowe znajdujące się w każdym turystycznym budynku pozycji. I tak dnes w nasz subiektywny register wpisaliśmy cerką w Muszynci, jak już od paru minut rozbieramy na najmniejszy czas. Teper przyjrzymy się malarskiej Seredynii. Polichromia cerkwy to hołowni ornamentyka z czyslennymi symbolicznymi elementami, hołowni symbolami kresta. Za ikonostasą i ołtarzem zachowali się stare malarskie warstwy, ale żeby moczy ich odczytate, potrzebny są specjalistyczne do śledzenia. Zachował się barokowy ikonostas z początku XVIII stulecia. Jest też rokokowy ołtar Świętej Warwary z wisem na XVIII stulecia, jaki mał być przeneseny z warownego obozu Konfederacji. Barskie konfederaty mali za swoją pokrowitelkę właśnie Świętą Warwarę i w okolicy zachowało się paru innych wyobrażeń Świętej, jaką fundowali konfederaty albo ich rodziny. Z prawej strony znajduje się ołtar Bożej Matery z Dzieciatką. Jest też retabulum z obrazem Świętej Trójcy, paru obrazów i feretroniów, w tym dwa rokokoły. Jest płaszczennica z wisem na XVIII stulecia, skrynia z okuciami i komoda na liturgiczne obleczenia. Są też ołtarny krestyk, jaki pochodzi z wisem na XVIII stulecia i amwona malowana na parapecie postaciami odciu cerkwy, Wasylią, Gregorią, Janom, Złotoustym, Antonyją i Teodozyją. Na południowej ścieni znajduje się cykałe przedstawienia proroka Abdiasza, wkazanego w pełnowymiarowej postaci w czerwonym obleczeniu. Dookoła cerkwy znajduje się drewniane, poczaste żerdziowe, a poczaste zrubowe ohorodzenia. Ciłist wkryta je gontowym daszką i pomieszczona jest na wysokiej pidmuriuci złomlenego kamienia. Wchodowa bramka, jaka znajduje się w ohorodzeniu, też jest drewniana, ma stopową konstrukcję, jest poziomo szalowana i winczy jej osmobiczny szatrowy daszok zwieńczony szpylem z krestą. W pierwszych rokach po wojnie przeprowadzono lem drobne naprawcze roboty. Pierwsze większe roboty obniali elektryczną instalację. Zrobiono jej w 60-tych rokach XX stulecia. Wtedy też ołtar podrychtowano pod religijną salkę. Uszkodzono wtedy zrób ołtarza i wytiato wielki fragment jego schidniej ściny, niżowych ladu. Usunęto schidnie wikno, a to tu diru zamurowano cechłamy, żeby postawić w tym miejscu pec i odprowadzić rurą dym. Rozebrano wtedy też prestą, wymieniono podłogę i zamieniono diakońskie worota na to te płytowe drzwi. Carskie drzwi wkryto konstrukcją z doszczok. W późniejszych rokach wymieniono czasta do szkłania weży, założono rynny i spustowe rury, nowym gątom wkryto ochorodzenia. W 90-tych rokach wymieniono do szkłania i zbycie i zlikwidowano wtedy jego dekoratywne listwowania. Frontową ścinę przed ścinę oszalowano poziomo, podobnie bramku w ochorodzeniu. Wszystkie doszkłania cerkwy zaimpregnowano chemikaliami, jakie zabarwiły doszku na kolor zbliżony do indyjskiego różu. Wtedy też, znaczy w 90-tych rokach, peremurowano i wyfugowano fundament ochorodzenia. Wybudowano betonowe schody przed bramką i oburzono ich po bokach kamieniom. Wymieniono też gąt na zrubowy czasty ochorodzenia. Problemy, z jakimi ma

Kasia tapercerką to żołnierznie odgodnienia, brak izolacji pit pitwalinami cerkły. Koniecznym jest też sprawdzenia pit konstrukcyjnym, kutom stanu cerkły po wszystkich skorszych perebudowach i w miru możliwości przywertania elementom cerkły i wchodowej bramki oryginalnego wygladu.

Pomału kończymy dzisiejszy rejestr zabytków. Jeszcze nam paru dodatkowych informacji pro drewnianą cerkę pokroju świętego Jana Ewangelisty w Muszynci, o której był dnes poświęcony cały odcinek. Kubatura cerkwy wynosi 550 kubeków, a prostor po ziemi to 120 kwadratowych metrów. Dla porównania, kubatura cerkwy w Peruńcie jest większa, wynosi 620 kubeków, ale prostor po ziemi jest mniejszy, to 110 kwadratowych metrów. Ale już kubatura wojkiełskiej cerkwy to aż 920 kubeków i 200 kwadratowych metrów prostoru. Jak dodamy do tego jeszcze, że kubatura cerkwy w Astrabeku wynosi 710 kubeków, to widzimy, że cerkwa w Muszynci znajduje się raczej wśród tych mniejszych cerkwy, jak z miastolale, już omówione w rejestrze zabytków. W Dyrżawny rejestr zabytków cerkwa w Muszynci została wpisana 15 grudnia 1959 roku. I to wszystko, co zrychtowałam dla Was na dnes. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i w rejestrze czujemy się o tydzień. Majte się dobry. Natalia Małecka.

Choć te uścia skliagał, smerć ma na języku, skoro mu podajte, daku apatyku.

Owarianczyk. Jak kutaczom skuta peca, perom zhartam ohen z sercia. Wybiliła moja watra do ciam usz. Uż mi horiacz duszu dwychat, zahuszczene uż dostychat. Owarianczyk z mojej muki budu piuk.

u stóp moich kraina dostatków i krasy. Nad głową niebo jasne, krok piękne lice. Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolicy? Dalekie i niestety jeszcze dalsze czasy. Litwo, piały mi wdzięcznie twoje szumiące lasy niż słoiki bajdaru Saltiry dziewicy. I weselsze teptałem twoje trzęsawice niż rubinowe morwy, złote ananasy.

Tak daleki, tak różne drogi nieponęte. Dlaczegoż roztargniony dycham bez ustanku do tej, którą kochałem dni moich poranków. Ona w grubej dziedzinie, która mi odjęta, gdzie jej wszystko wiernym powiada kochanku, depcząc świeżymi ślady, czyszonej pamiętam.

Lem FM. Melka Radio Steli. Słuchaj Lem FM.

0: syna!
1: Co? Dobrze? No brawo, brawo, brawo, tak jest! Piąteczki! Opa!
2: Kulka przytulka!
1: Kupanesku, niczo, kurde, no wygatipowaj. Wow! No! Dzięki!
2: Dzięki, Kubo!
1: Dzięki!
3: Kuba, widzisz się!

0: Witajcie, drogi radiosłuchacze. Heł Mirek Warhart z Zachodu ze swoją audycją tam w Chorach Karpatach. Choć to moje relacje nagrywane są z Zachodu, to za jedno wspominamy na Lemkowinu. Pradziedziwsku ze mną wszystkich naszych ludzi, gdyby oni nie odeszli i gdyby nie byli rozmytane w szerokim świecie. Dneska zapraszam na program, któremu jem dał na hołowok
1: Życia i obyczaje historii Sela Bohuszek.
2: Pisała
1: Maria Kobani z panem Adamem Barną.
0: Zapraszam do słuchania besidy.
2: A co to się podjało, że Lemki zaczęli wertać do Prosławia?
1: Bo znali, że kolisi pochodzili, a mali taką możliwość, że jak powstała Polska i nowa konstytucja, to było 111 paragraf wolności wyznania. No to, które mali wpojenie, że my kolisi byli prawosławni, skorzystali z tego. Także trzeba było nowe cerkwy budować. Jak jem zorientowana, no to było na Lemkowinie około 80 cerkwi prawosławnych wybudowanych. Po wojnie ich zniszczyli. Najprawdopodobniej 3 cerkwy zostały na Lemkowinie prawosławnych, które już były budowane jako prawosławne. To nasza tata Bogusza. No i tak została teraz kościół. A ludzie się narobili. A powiedzcie, ja to nieraz powiedziałam tak. Czy to tu uniacku cerkwę? Rzymski papa budował? Nie, to nasze pradziedy budowali. Czy ona była kolisi prawosławna? Czy jej remontowali, czy nową budowali? Ale robili Lemko. Robili nasze pradziedy, prapradziedy. I czego nam ich było nie oddaty? No ale co? Co my możemy za prawo? Nie mamy nic do powiedzenia. I z tym my wyjechali na ziemię zachodnią. A, dali nam dobre cerkwy. Tu, w Oleśnicy, dali nam w 64 roku dopiero rozwalenu, spalenu w czasie wojny. I w tej wieży my się modlili 14 roku. A potem, jak trzeba było już, same to miasto musiło, bo już to szpetyło ci w panoramu miasta. To oni już zrobili dach i to za sklepienia. A reszta to w Seredynie musieli sami robić.
2: A w Oleśnicy?
1: W Oleśnicy, tak. Także jest to dla nas wielka krzywda. Działa się pierwsze i dzieje się teper. A my nic za to nie możemy.
2: O historii Bogusza wyście napisali książkę.
1: Napisałam.
2: Jak to się stało, żeście doszli do tego, żeby napisać książkę?
1: Za też to. Myśmy pojechali w 2002 roku z moim mężem i z moim bratem, brata Dziłka i ja, czwera nas pojechało do... Pojechaliśmy do Nowego Sącza, do Uriadu tam, żeby no, się szosie dowiedzieć, czy by nam dali jakiś rekompensatu za to, co my liczyli. Byliśmy w tym Nowym Sanczy, potem byliśmy w gminie Kamiunci i w naszym seli i pojechaliśmy do Gorlic. Przyszliśmy tam w cerkwi do tego ojca Romana Dubeca. Z ciekawości pytać się, odkąd my pochodzimy i to, no to my mu powiedzieli, że tu z Bogusza. A on powiedział tak, oj jak dobry, bo ja piszę książkę i chciałem znać, czy co my będziemy znać o kiedy ludzie wracali do prawosławia i to. I do tego doszło, że ja to tu... Ale ja nie napisałam z początku książkę, tylko napisałam taką broszurę, taką ruszno pisaną. Jak my się tu wrnuli, to jem to opisała. I piszła jem do Lichnici, do pana Barna. Znate panu Barna? Żeby mi to napisał, żeby to moje ruczne pisania to będę da kolej się zniszczyć. A pan Barna mi powiedział tak. To co to tu? To będzie maleńka tota. Musicie to kusioł rozpisać, żeby z tego wyszła kniżka. No i z toho wyszła knyżka. No ale że za wdziakę pana Barn powstała to ta knyżka, bo ja musiałam maty jak soho pomicznika, żeby mi to wszystko po prostu poprawił, że tak. Ja powitam pana Barna, ja nie znam, czy ja tu dobry napiszę gramatycznie, bo co ja się lemkiewskiego nie wczyłam. Moi bracia starsze się wczyli, ale ja nie. Ja winu się wczyłam ukraińskiego. Ależ co to tam było? Trzy klasy. Pan Barna mi mówi, piszcie, nie smutne na budę. Ja poprawił. No i tak powstała knyżka. Także zawdzięczam to panu Barni.
2: A knyżka się nazywa?
1: Życia i obyczaje historii sela Bohusza.
2: Pisała?
1: Maria Kobani z panem Adamem Barnem. I tu na ilustracji Oleśnica, który, jaki tu jest? 2001?
2: 6.
1: 2006. Trzeba było na tej okładce zamieścić jedną cerkę, ale już taka mała być w planie. Taką my leżyli, a tak jej przerobili na katolicy. W tej cerkwi, jak teraz się wojdę, to jest typowy kościół, bo w tej uniacki to wszystko zostało tak, jak stare było. A tu w nas to ikonostas był jeszcze nie całkiem prawdziwy. Nie ma jeszcze wszystkich tych ikon, jakie trzeba mieć na ikonostasie. I nie było w środku jeszcze żadnych takich wyposażeń wielkich. A tu był triramenny kres. No to jego postynali na jedno. I nie ma śladu, jedynie to. Nic, nie ma śladu, że to była cerkow. To ale my znamy, że to była cerkow. I to cerkow prawosławna.
2: Czy nasze słuchacze mogą dać taką knyżkę kupyty?
1: Już nie. Już nie. Dołucha jeszcze mam paru, ale już teraz dawno nie mam. Już ja pytają cię, ale nie mam już. No.
2: A planujecie znowu te wydanie?
1: Nie bardzo dlatego, że no nie znam, kto by mi to pomógł. Ja już teraz mam 84 roku. To już nie jest to takie proste dla mnie. Także, że ja jeszcze chciałam, żeby to ktoś im to przetłumaczył na język polski. I żeby to ta młodzież, która nie zna, bo w szkole nie ma rosyjskiego. Bo tak jak nasze dziewczata chodziły, to oni czytają i dla nich to nie jest to. To jest proste dla nich. Ale dla wnuków już nie. No już także to te wnuki mi tu nie bardzo to przeczytają. To od młodszy jeszcze się wczył w szkole w Wrocławiu i tam był ruski język. To win będzie czytał. Także, że jakby to dachto przetłumaczył, ale to nie ja. Nie mam szkoły takiej, żebym to przetłumaczyła na język polski.
2: Jakby mamy przy sobie tu do knyżku, to wrócimy się zaraz do tej Bogusz. Żyli jesteś spokojni na Lemkołyni, robili jesteś swoje sprawy i w pewnym momencie nastała wina. Jak wy wspominacie winu?
1: Winu pamiętam bardzo dobry. Ja małam, w 34 się urodziłam, no to małam nieciłe 6 roku, ale już dobry pamiętam. Jak przez nasze seło wciekało wojsko polskie w kierunku Binczarowe, przed Niemcami. A Niemcy chyba za 2-3 dni znaleźli się w naszym seli. To już tak to dobry pamiętam. Przed naszą, do naszej chyży przyszli, to były takie Niemcy zwiadowcze. Na takich, jak się to zapamiętałam, na takich koniach Arabach, bo przecież w nas w górach tu były takie irskie konie. To ja nie, takich Arabiów to ja nie widziała. Jak to zwiadowczy, to niemiecki, to na tych Arabach koniach, jak w jeden do naszego, bo my blisko drogi mieszkali, do naszego podwórka, a nas rosły trzy kleny. To win miał głowę pod samymi klenami. To takie wrażenie dla mnie było, że tak koni są.
2: A co to były kleny? Bo nie was,
1: Klen to był podobny do jawora. Mał podobne liścia, ale nazywał się klen. Kuścio inny od jawora, ale bardzo podobny do jawora. Znate, jaki jawir klen? Klen i jawir. Liścia mają bardzo podobne, ale jedno się nazywało jawir, a drugie klen.
2: Klen po polsku klon.
1: Klon. Jak to to wojsko, a pamiętam się, jak to to wojsko wertało, jak to była niedziela. Myśmy wyszli, ledwo my wyszli z cerkwi. I to to zmuczone wojsko polskie, przez nasze seło, przy naszej studni, stojali, odpoczywali, dekotre ranny byli. Jeden był taki wojak starszy, który zomlił. To pamiętam, jak moja mama mu dawali kropli na wodę czy na cukier. Kotry Boguszane mali koni, to tych brali na forszman, żeby westi tych takich słabszych, że nie mogli jeść. No i nasz sąsiad Metody Choroszczak był, mał konia, był wysłany na forszman. To powiedział, że tak do mojej mamy gadać, tak, sąsido, to, co wyste jego ratowali tu, jak zomlił, to Florynci na mości wmer. To dwojak.

0: Dla tych, što teper włóczyły nasze lemkiwskie radio, przypominam, że hneska besiduju z panią Maryną Kobani z Chyży Chocholak. Pani Maryna hneska mieszka na Czurzyni w Oleśnicy, niedaleko Wrocławia, a rodom sud z Boguszy na Rydni Lemkowyni. Proszę słuchajcie dalsze, Mirek Orchacz.
1: No i ledwo to te wojaki od nas wyszli i już przyszła zwiadowcza do tej Niemcy. No i ci uwinu ja tak pamiętam, jakby to było wczera. Jak zabierali ludzi do Niemiec do roboty? Jak nakładali kontyngenty? Moi rodzice mali szestynu grunta, tak jak prawie wszystko. To oddali przez ci uwinu 7 sztuk bydlet. Na przykład takiego byka oddali, to już był prawie pitkin z winy, ale jeszcze go zabrali. To mało 6 metrów. Tak, ta, bo przeważnie brali bydlata, brali mołoko, brali ziemniak, brali zerno na kontyngent. No, to już wszystko dobrze pamiętam. I pamiętam, jak się Niemcy wertali, jak iśli wesele z muzyką na wschód w 39 roku. To tak biedne wertali z powrotem w 45 roku. Do nas ruskie wojsko przyszło na sam Jordan 19 sierpnia, wkroczyły do Boguszy.
2: A powiedz jeszcze o Niemcach. Duże z Boguszy ludy zabrali na robotę do Niemiec?
1: 38 osób.
2: Tak to z waszej rodziny ci piszą?
1: Tak. Mój dwojeridny brat, no i reszta dziewczata, chłopci, bo duże piszło.
2: Wszystko wernuli się nazad?
1: Nie wszystko wernuli. Nie znam, tak... Może tak na pamięć powiem, chyba z 5 osób nie wernuło, a może i więcej nie wernuło.
2: A cydak to z tych, co wernuli, opowiadał, jak było tam na robotach?
1: Tak, opowiadali, to zależy, gdzie kto trafił. Jak jeszcze trafił do Bałora i do dobrego Bałora, no to pił bidę. A najgorsze byli to, tylko te trafiali desi do fabryk. To fabryki były przez Amerykanów bombardowane. No i tam ludzie, ale tam, no prawie tam nikt nie zginął z naszego seła. Ale większość tych, co ja sobie tak przypominam, to wszystko byli w Bałora, czy dziewczata, czy chłopci byli w Bałorze. No ja to kuzyn Andrzej Natyszak, to jest mojej mamy, siostry syn. Win powiedział, że jemu było dobrze w tego Bałora. Win był ciłym gazdą, bo to Bauer miał trzech synów, wszystko byli na winie. A win sam z żoną został i Andrzej był takim gazdą tam. No to gadał tak, ja chłodny nie chodził, a robotę miał podle, no wiadomo. No i to niektórzy się szczęśliwo wernuli, ale nie znam, dokładnie nie powiem, ale pewnie z 7 osób nie wernuło z tych Niemiec. No, jeden Boguszan był w armii Andersa, win išł tamtymi świętymi zemiami, ale win do Boguszy nie wernął, lem pojechał do Kanady. Nie, w Ameryce był, w Ameryce. Tak.
2: Czy w Boguszy był front? Czy kopali to kopy?
1: Jeszcze do Boguszy już robili pomiry, ale jeszcze nie było. Najpierwsze były okopy na Białej, koło Grybowa. Potem były okopy w Florinci, potem były w Polanach i w Bereści.
2: A do Boguszy jeszcze
1: nie doszli, ale nasze Boguszany wszystko były w okopach. W okopach był mój brat Kornel i Anna, a czasami był i to młodszy brat Władimir. Także z początku to noczuwali w gazdy, w Polanach czy w tym, to w Polanach były to te baraki. A potem zbudowali baraki i tam noczuwali. Był taki jeden Hnat Hnatyszak, który był wydzielony do tego, że oni mieli konia, to on iszł od niżniego kińcia i każdy dawał swoją to dla tego, co tam w okopach był. Tam Niemcy w okopach w Polanach dawali zupu, ale reszta trzeba było dowozyty. Także ten Hnat zbierał to o której tam godzinie. Wszystko wychodzili na drogę i dawali mu, każdy była zapisana, komu to ta paczka. I win jeździł do Polan.
2: Bo z każdej rodziny po jakiejś osoba musiała pić, tak?
1: To znaczy, trudno mi powiedzieć, może nie z każdej, jeśli było 38 osób, no a w seli było więcej rodzin. To także pewno nie wszystkie były wysłane, nie były na pewno, bo dekotry byli w Niemczech, dekotry byli w tych okopach, także byli to ta młodzież była podzielona. Jedne pojechali tam, a drugie tu. No także do tych okopów reszta to ta młodzież. No bo to te okopy już wina trwała 6 roków. To młodzież dorastała i to ta młodzież nawet jeszcze nie była w pełnych rokach. To mój brat młodszy z 30 roku, on w okopach był. Więc nie miał 18 roku.
2: Czy w tych okopach to była ciężka robota?
1: Ciężka, bo były, ciężka była dlatego, że to była ziemia górska.

0: Не барто терло до мене, жеб ся заобходили так барс по хамск. То не чувам.
1: A czy plenowali i w Lemnimciu, czy coś byli Ukraińcy?
0: W dekotrych może i byli, to te Siczowyko. No, tak, ale wece byli Niemcy. W Polanach, w Bereści byli wece Niemcy. Polana i Berest to zryli, popiciły lisa, zryli. Ale ciwe szczęścia, że tak się zdarzyło, jak się zdarzyło. Była w chorach partyzanka, to nazywali desant. Jak przyszła nicz, samoloty, aeroplany, i zdyli ponad lisy i spuszczali tych ruskich desantów. I jeden desant, ale to już był chyba 44 rok. Przebrał się za Niemcia, a front na wschodzie już armia Paulusa dostała się do niewoli. I Niemcy już byli tak, już się, że już coś z nimi źle dzieje. I takie było zaostrzenie. To te okopy kopali, żeby jak najdłużej się utrzymać, żeby nie puścić Ruskich. I to te okopy kopali. I nasz Lemko byli zmuszeni do tego, że nawet tak młode chłopczyska wszystko było w okopach. I sestra moja była w okopach. Jak potem to te Ruskie...
1: To baby ciż kopali, czy do niczego były tam nie
0: to znaczy
1: odwali, czy ciż kopali?
0: To znaczy, było tak, że kopali przeważnie chłopy, a baby wynosili derni, bo z werchy była dernia, kamień był na spodzie. A to trzeba było to te derni usunąć, gdzieś tam odstawić, to było dla bab. A chłopy to namuczyli się tam, wszystko seła. I w Florencji okopy było duże, na Biawi i w Polanach, i w tym nasze były, i tam noczuwali właśnie w tych Bereści i Polanach. I chciałam to dopowiedzieć, jak ten partyzan się przebrał, a w Nowym Sanczu za miastem był taki stary zamok. Nazywali go Piekiełko. I Niemcy zrobili sobie tam sztab wojenny. I tam mali ciu swoją broń. I tam mali, kwaterowali to te Niemcy. I jedno pilnowali ludzi w okopach, a inni mali inne zajęcia. I partyzan ruski przebrał się za. A żeby mał mundur, to złapali jednego oficera między Grybową a Florinką. Nie znam, czy to było na Biawi, czy to było... Już toho nie pamiętam, ale starsze Florinczane budu to dobry znaty. Partyzane złapali, zasadzku zrobili i złapali toho oficera Niemcia, bo odkąd by partyzan miał wziąć niemiecki mundur. Jego złapali, jego prawdopodobno, że mu go powiesili w lisie, a mundur zabrali i tot partyzan znał perfekt niemiecki. Piszał do w Nowym Sanczu do tego zamku, na to piekiełko i liszył tam zegarową bombę. Ale toho my nie znamy. Czy tot partyzan zdolał wyjść od tamal żywy, czy też zginął, toho już nie znamy i nikoli znaty nie budeme. Tot zamok wyletił w powietrze. Jak my 24 kilometry mieszkali od Nowego Sancza, to my czuli to, jaki to był straszny huk. Ludzie nie znali, co się dzieje. Front jest na wschodzie, a tu co się stało? Ludzie nie znali z początku. I to ta broń, to ta amunicja niemiecka, wszystko została zniszczona. Także Niemcy nie mali się czym osadzić w tych okopach, które ludzie nakopali. Jeśli by to partyzan toho nie zrobił, to byłoby w naszych stronach to, co było koło Dukli, z Indranowej. Co się tam, to jak się tam Niemcy osadzili, tak by było w naszych stronach. I nie znam, czy my by to przeżyli. Seła by były spalone. Ludzie tak powiedzieli. Jeśli to partyzan żyje, to mu życzymy zdrowia. A jeśli zginął, to o Carstwo Niebesne. Zamolili się za toho ruskiego partyzanta. Tak, to si dobry pamiętam, jaki był huk. I to nas ocaliło. A jak już Ruski przychodzili coraz bliżej, ludzie się cieszyli, że już się wina skończyła. Przyszli Ruski

Przypominam, że dneska słuchali ste w radiu LEM FM czwarty czas po menu pani Maryny Kobanis Chocholak, która na czużynu do Oleśnicy niedaleko Wrocławia przyjechała aż z Boguszy na rednie LEM Kołyni. Dziękuję za uwagę i zapraszam zas w czwartek za tydzień na godzinę 20:10 na piąty czas po menu z panią Maryną. Mirek Łarchacz, co zachodzi.

0: Wstawaj, Vanesko. Zbudź się. Skoro cielo popołudnie jest przespala. Musisz dać to przekusić. Ale czemu jest taka przestraszona? Czy się ci dać to snilo?
1: Babko, ja spala? To był son? Babko, ja nie mam liczka trawą zarosnute?
0: Nie. Masz krasny, czerwony. Jak róży czerwony. Dobrze się wyspala.
1: To był son. Jak dobry, że to był son, babko moja. Znasz, jak cię mocno lubię.
0: I ja tebe, Sonićko ty moje.

0: Jest wtorek, 5 maja 2026 roku, a na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. W czwartek 30 kwietnia aprila minister wnętrznych spraw wziął zmianę tokajuczu dotacji na 2026 rok, jako sud wydzielano dla realizacji zadacz mających na cieli ochronu rozwitok kulturowej dostępności nacjonalnych i etnicznych mężczyzn, a też ochronu i rozwitok regionalnego języka. Pierwsze toto grosze były zatwierdzone 22 grudnia decembra 2025 roku, a teper w rezultacie rekomendacji przedanych komisjom ekspertów nanesene są poprawki. W tych zmianach znajdziemy i lemkijowskie akcenty, to znaczy od stowarzyszenia Lemko Tower otrzymać 68 tysięcy złotych na działalni strady Lemko o 20 tysięcy więcej jak podle pierwszego ryszenia. Dalsze zmiany to kajut Towarzystwa dla rozwitku Muzeum Lemkijowskiej Kultury, które otrzyma 10 tysięcy na poszerzenie archiwu Muzeum Lemkijowskiej Kultury w Zandranowi. Stowarzyszenia Ruska Bursa w Korliciach, które otrzyma 17,5 tysiąca na wydawniczu działalność Lemkijowskiego ansamblu Piśni Tańcia Koczera, które otrzyma 50 tysięcy na organizację 29. Festiwalu Świt Pit Koczerom, a też 64 tysiące na prezentację dwóch spektakli Lemkijowskiej Opery Hołos. Stowarzyszenia Lemko Tower, które otrzyma 17,5 tysiąca na organizację lekcji lemkijowskiego języka i 59 tysięcy na organizację 36. lemkijowskiej watry w Ugach. 2 maja gmina Sankowa opublikowała oświadczenie w sprawie projektu rozporządzenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Krakowie, który to kat przyznania rezerwatu przyrody pod nazwą Źródliska Wisłoki. Maje win być stworzony w Radocyni w cieli ochrony cinnych przyrodniczych dżerelnych terytorii. Podle projektu ochroną obniatych byłoby około 80 hektarów i w tej kwestii z obok stron niezgoda. Je potrzeba to tu terytoriu formalnie zabezpieczyć. Jednak regionalny dyrektor ochrony środowiska proponuje stworzyć specjalną ochronną strefę, tak zwaną tulinu, która by miała około 300 hektarów. Ma to dodatkowo zabezpieczyć teren mężczyznoma przed działalnością człowieka, jaka może pośrednio wpływać na toto środowisko. Z tą ideą nie zaczać się gmina Sankowa, podle której projekt przestaje być neutralną ochroną przyrody i zaczyna realnie ingerować w życie i lokalny rozwitok. Czytamy, że 300 hektarów to nieproporcyjny obszar, który ograniczy możliwości właścicieliów rozporządzać swoimi terenami, a sam projekt był stworzony bez odpowiedniego dialogu z ludźmi i gminą. Na dalsze nowiny w tej sprawie trzeba poczekać. Regionalny dyrektor ochrony środowiska ma wydać swoje rozwiązania. 2 maja w Muzeum Nikofora w Krynicy niemiecki kolekcjoner sztuki Johann Schmidt przedał muzejowi sandeckiej ziemi część swojej bogatej kolekcji polskiej narodnej sztuki i artbrut, jaką zgromadził w 80. i 90. rokach 20. stulecia. To około 120 obiektów, rysb w drewnie i obrazów różnych twórców z różnych regionów Polski, a wśród nich znajdziemy pracę Epifana Drewniaka, Nikofora, czy wydatnego rysbiera Spaszona Stanisława Miko. Podia była jednocześnie wernisażem wystawy pod nazwą Stęg Więcej Gód, polska narodna sztuka i artbrut z kolekcji Johanna Schmidta, na której możesz obejrzeć darowane twory. Wystawa będzie dostępna do 26 lipca i maja tego roku w Muzeum Nikofora w Krynicy.
1: To były nowiny Radia LMFM.

0: 1,
1: 2,
2: 3. Trzy świta, večerą.
1: 1,
2: 2,
0: 3.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosi dnes Seweryjan Kosowski.
3: No čo je, brat? Zdraví ťa Hector, hej.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze Radia LM FM, z tej strony Syweryjan Kosowski i witam kraśni wszystkich was koło słuchania dzisiejszej audycji Trzy Świty. Mamy wtorek, 5 dzień maja, a ja do was biesiduję z wrocławskiego studia. No i cóż, budu z wami tradycyjnie do 21.30, to wieczór z Radiem LM FM w każdej takiej, możemy rzeczy, roboczej dzień od poniedziałka do piątnicy. Dnes już 5 dzień maja, tak, majowy weekend skoro nam zlecił, no a my się bierzemy za robotę i my, radiowci w radiu, tak od wczoraj, od poniedziałka już dla was programy rychtujemy, no a ja dneska mam pierwszy raz to tu przyjemność stryczu z wami w tymże roboczym tyżny. No toż, drodzy słuchacze, zacznijmy.

Wieczera, dnes zaran. Lem FM na żywo. Słuchaj, peredawaj druhym. Lem FM.

Drodzy słuchacze, wertam do was, teper bym chodził zwernuty się do naszych dynesznych solenizantok, solenizantów, wszystkich tych, co świadkują, jak raz dynes swoje imianiny, a za gregoriańskim kalendarium, tak zwanym nowym stylom, dneska świadkują medzeńczyma Eulogia, Eulogii, Gotard, Ilarion, Iryna, Iryda, Tewdor, Pius, Stanisław. Kolej sobie posmotrymy do juliańskiego kalendaria naszego starego stylu. Tak, dnes świadkuje dmedzeńczyma Warfolomi, Vitalij, Vsevolod, Havril, Dmytro, Kliment, Łuka, Platon, Nafanail, Cy, tak samo Fecio, Fedor. Także to wszystkim solenizantkami, solenizantam, co nas czują, albo kiedy wy czujecie, że wasze bliskie o takich imionach dnes świadkuje, tak wsim na mnohy i błahelita. Wszystko, co to sylem zabahnete, zażełate, żeby wam się spełniło.

Dorosła, czy wytajte po perwi, ja do was wertam, wydyte, aż mi się język poputał. Odże dnes, 4 maja, no i jak każdy den, to dneśni den, który nam się użyć tak pomale kinczyt, tyż mał tak zwany netypowy świata. No i dneski medzeń, czy ma den bez make-upu, ale tyż międzynarodny den akurszerk, den Europy, światowy den astmy, czy światowy den higieny róg, mycia róg. Tak, że to jest ku z toho. No i jeszcze mamy den borby z dyskryminacją osób z niepełnosprawnością. Tak, że to tych dny, netypowych dny, jak raz dnes dost bohato.

wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Beskidzie Niskim, a szczególnie Łemków, których spotkałem na swoich drogach reporterskich właśnie w wielu miejscowościach, a szczególnie w Bielance, w Gładyszowie, w Puściu Gorlickim, zwanym dawniej Ruskim. Pozdrawiam serdecznie, a szczególnie pozdrawiam słuchaczy radia LEM FM. Krzysztof Krzyżanowski.

Słuchacie LEM FM. LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM. Pierwsze lemkiwskie radio. LEM FM. Rosyjskie radio. LEM FM.

Zareklamujte sebe, swój biznes albo swoją dialnist na antenie Radia LEM FM. Garantujemy atrakcyjne ciny i możliwość dotarcia do czeslennej grupy słuchaczy. Mate gotowy materiał? Przyślejte ho nam. Kiedy nie mate, pomożemy ho zredagować i zmontować. Nie traćte ani chwili, skontaktujcie się z nami radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM. LEM FM.

Wertam do Was, drodzy słuchacze. Przypominam, że czujecie, jak raz dnes trzy świty w Radiu Julem FM priamo z Wrocławskiego studia, a za mikrofonem jest z Wami Seweryan Kosowski. Gramy, weselimy się do 21.30.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali m
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukol.
4: V jak łatra. H jak hora.
3: G jak gazda, D jak dora.
5: E jak ekran, J jak jeleń.
0: Z jak żeto, Z jak zelin.
4: I jak igła. Y czudaczne, bo na y sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Seryt słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy,
4: M jak mama, N jak nianio,
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha,
1: T jak terka, U jak uchyl,
0: F jak fajka,
3: H jak chyża,
5: C jak cerkoł,
3: Cz jak czyżyk,
4: Sz jak szkoła,
0: Szcz jak szczawi,
5: Ju jak juhas,
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32
1: i znak 2.
3: Znak miękki
4: z twardym znakom.

I vítajte po prerví do rozhľadče, teprve prišla pora na toto, že by sme sobie dašto z našeho lemkiuského rusinského kalendárium pripomli. No i na počátok vážna data, bo poviazaná s historiom lemkoviny, odže dnes spomníme sobie na osobu Metodia Trochanovského, vyznačného lemkiuského diača. Autora pierwszego lemkiewskiego bukwaria. Odże on im dosyć obszerną statię opublikował na portale LMFM, bo on jak raz wypełniało się 140 roków od daty narodzenia Metodia Trochanowskiego, diacza z periodu międzywojnia, uczytela i autora pierwszych lemkiewskich bukwariów. I czytanok wrodził się Metodii Trochanowskiej 5 maja 1885 roku w Bilcarewi. No i jego życia, jego dola też powiązana była z Lemkiewskim Sojuzem, tąże naszą lemkiewską organizacją tu w starym kraju. Długa to ta biografia, bogata to ta biografia w różnego roda. Często i nieprzyjemne podii, nieprzyjemne riczy z życia Metodia Trochanowskiego, no ale to taki czas jak raz z tych diaci Lemkowiny, że tak to bywało. No ale ja nie budu aż to wszystko bisiduł, kiedy byście chcieli sobie bliższe doślidy z życia Metodia Trochanowskiego, to wpiszcie w hladaczku na naszym portale takie hosło, jeden z wieloch, ale najwierniejszych. Odże to ta statia, gdzie przypominamy życia, twórczość, to toż to Metody Trochanowskiej zrobił i to toż to dla nas zostało. Ale dodam jedną jeszcze rzecz, że Metody Trochanowskiej, kiedy by was to interesowało, kiedy na primir słuchacie nas w Wrocławiu, żyjecie w Wrocławiu na zachodnich ziemiach Polski, jak raz spoczywać na Nyżnym Śleską, bo w Wrocławiu na Grabiszyńskim cmentarzu, tamże jest pochoronany, bo tam pomer w 1947-48 roku, probaczcie, 15 lutego 1948 roku pomer. Takiej chwilu po tym, jak był wyselany z Krynicy w jedno ze swoją rodziną. Także to dorosłacze, zaochoczuję wszystkich was, żebyście sobie biografię Metodia Trochanowskiego dalsze doślidzali, a wszystko znajdziecie i na naszym portale. Dalsze wspomnienie na 5 maja 1910 roku to data narodzenia Pawła Cybery, rusyńskiego prawnika, wyznacznego podkarpackiego polityka i dyplomata, uczytela. Dalsze 5 maja 1951 roku wrodziła się Maryja Malcowska, publicystka i pisatelka, oczywiście zasłużona dla naszej rusyńskiej literatury. Pomarła skoro, bo 25 września 2010 roku w Priaszowi, no a pochodziła z osela ruskiej, potik z okresu Snina. No i na koniec jeszcze data śmierci, odże 5 maja 1985 roku w Wyszynim w Erlichu pomarł Iwan Nowak. Był to poeta, prozaik, humorysta i satyryk, tak i komediograf. Także to był to też Rusyn, choć mał nazwę Nowak, ale i my w redakcji mamy Nowakiu. Tak widzę, że tutaj nazwiska często w tych obszyriach zasylanych Rusynami, a może i jak raz na tych takich już krajach, często wandruale, często siamiszale. Taki mamy premier tu Iwana Nowaka. Dobry, dorosłacze, to dnes tiłko z naszego lękiewskiego rusyńskiego kalendarium, a ja was te proszę słuchaty dalszą dobrą muzyką.

I wydaj te popererwi, dorosłacze, ja się z wami pomaleńko budu praszczał. To była audycja Tryświty, jak usta dnes, 5 maja, hodny były czuty priamo z wrocławskiego studia. A był z wami za mikrofonem Severian Kosowski. Do poczucia już odwadny w czetwer, bo tiż budu z wami. Także to kraśni was proszę na to tu striczu. No iż toż, za dnes wam dziękuję, na dnes to wszystko. Majte się dobry, przyjemnego wam, tepłoho. Večera, hej, żeby vám ničoho nebrakło. Dobranič.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świta, wieczorem.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świta
1: od poniedziałka do piątnicy
0: w roboczy dzień.

0: Komar kosy.
1: Komar kosy.
2: Muszka zagrapuje.
3: Komar kładę do kipoczkę.
4: Muszka pretoptuje.
5: Komar muszku zagaduje.
6: Rad by się żonety.
7: Owatrzejk premieruje.
8: Rad by drużbą
9: buty.

jak jem mał, 15, 14, 16 roku, to wysiedliłem Polem Kiuskę. No a potem, jak po okupacji było, to nastała Polska. Trzeba było czasami języka polskiego użyć, ale ja w ogóle nie znał. Ten jeden ubołek z Michała, tak, ty s***, ja się nauczę po polsku.

Lem FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to Twoje radio.

Magnus Medical, dystrybutor chirurgicznych instrumentów i medycznej aparatury neobchidnych na każdym operacyjnym bloku. W ofercie Magnus Medical znajdziecie narzędzia wyprodukowane podla wszystkich norm Europejskiej Unii. Magnus Medical dostarczy chirurgiczne instrumenty po całej Polsce. Wece znajdziecie na sajcie magnusmedical.pl. Magnus Medical, dystrybutor narzędzi i urządzeń chirurgicznych oraz aparatury medycznej niezbędnej na każdym operacyjnym bloku. Magnus Medical dostarczy sprzęt chirurgiczny z wielu dziedzin medycyny na terenie całej Polski. Więcej informacji na stronie magnusmedical.pl.

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Wyjedź ze mną do lata, przecież jeszcze nie koniec. Schowaj trochę uśmiechu na naszą

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Kiedy będziesz już ze mną, to nikomu nie powiem, że szczęśliwi byliśmy.

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata.

To było w czasie stanu wojennego. Mama z dziećmi były w Gładyszowie. Ja za sanoka przychodził tak, kiedy milicja pozwoliła, kiedy się przepustku gdzieś stało. Igor tylko co zaczął chodzić. Demko jeszcze nie chodził. No i kiedy dnia zrył, że idą do mił, to Igor tak lecił strasznie po drodze tamtej kamienistej i się strasznie bojał, że się poszpotyć wpadę. Wertania. Už tylko projdenych dorych, už nohy bolat, kiedy się kuriat hore. A strymaj hit, a siad na zwleczeni, obderti jalejcy. Už sama prosia, ani za szlacha put, už spitciane wticze. Stan neboże, pizry. Po wytołczeni drozi, na szapku bilszy od kamienia, z projatym klekaniom nianiu żenę gutobi sen. Stan, posłuchaj, zwleczena guputy obderta, sumyt jalecia.